106 i 6 goroleci, 103 i 8 polkowyci. LMFM to twoje radio.

0: Tot program powtarzamy.
1: Słowo wycia. Program o słowach naszych i nie naszych. Dla pianych słowamy i sliw żażdajuczych. O języku i na językach. Słowo wycia. Witajcie, drodzy radiosłuchacze, tu Demko Trochanowski, znaczy słowycia na języku, o języku i na językach. demko@lem.fm to mi e-mail, komunikatory tisz, słód czynny, fajno sme sobie podyskutowali, w zamienuj też den, a fajno tisz sme sobie na żywo podyskutowali, znaczy stojaczy koło sobie, z tego trzyma słuchaczami, barsia z toho tiszu, żeby lem tak dalszej. O tym tak po czasty dnes budę, za to ja nie budu za barsia wywodył. Z toho wszystko lem puszczu nasz dżingiel i budeme sobie zaczynaty dneśniu słowowiciu.

0: A ja znam azbuku.
1: Už poznali m
2: azbuku.
1: A jak auto?
3: B jak bukoł.
4: V jak łatra. H jak hora.
3: G jak gazda. D jak dora.
5: E jak ekran. J jak jeleń.
0: Z jak żeto. Z jak zelin.
4: I jak igła. I czudaczne, bo na y sianyczne zacznę.
1: E je też zmanierowany. Seret słowa zachowany.
3: Abo zas na kimce stoit i początku bars się boit.
5: Dalej bukwa J jak Josyf.
0: K jak kosa, E jak łosy.
4: M jak mama. N jak nianio.
3: O jak oreł, P jak pani, R jak rusnak, S jak słucha.
1: T jak terka, U jak uchyl.
0: F jak fajka.
3: H jak chyża.
5: C jak cerką.
3: C jak czyżyk.
4: Sza jak szkoła.
0: Szcza jak szczawi.
5: Ju jak juhas.
1: Ja jak jabir.
0: Bukw je 32.
1: I znak 2.
3: Znak miachki.
4: Z twardą znaką.

No i wracamy do słowici, a ja od razu taką posłowicią zacznę, że dobry furman to i w misce na werne. No i ja za to na werno do poprzedniego programu, w którym z wami siedzieli o takich słowach, które hej, bo słowniku popry sobie stoją w, załóżmy, w słowniku co postawione dwa języki, no ale one mają tak subtelne, minimalne, niżne, delikatne różnice w odtieni nasyczenia może do jakichś innych emocji w każdym języku i my sobie tak by siedlali o doli i niedoli, dola i niedola, choć dola też jest horbata, a niedola to już czysto źli. Cytisz, że idziemy do chysz i ochsem i chyże, że ciężko, że bardzo często jest ciemlena na premier w polskim języku, jak szosy stare za skansen. No a w nas chyże, to chyże, prosto. Ale dobry, no i jeszcze tam materiński język i teper do czego idu. Bo zaraz na żaliem czuł to słowo bardzo złe i niedobre. To znaczy chory, ale to nie w takiej formie, jakiej wypowił Lem, już w tej formie, która zdaje się być rezultatem, efektom no, asymilacyjnych procesów w lemkiwskim języku, bo czułem, że ktoś przyszedł w chory. Ojoj, strasznie mnie to kole w ucha i to nasze chory, które może powisty sąd w cerkwi, a może widzimy do jakiej perehlad chory i tak dalsze, one się nie jak nytiachmlad z chorami, bo to taki prymir słowa, które cisz wchodzi w nasze toty rozważania z tamtego tyżnia, de jakby perewesty z lemkiwskiego hor na każdy inny język, to jasne, że będzie chodziło o to geograficzny i topograficzny krajoznawczy i krajewidowy wymiar, ta taka obszar, która związana jest, która na pewno jest neutralna, może w ten sposób, ale dałem wam premierę, że w nas chory to już dasz to incze, to idziemy do sebe, to nelem chory i werch, to nelem, że idę się chory doło i raz ciasze, raz lekrze, ale to i chaty do swoich, do miścia pochodzenia, do wieczyzny, do ciuzniny, na lemkowinu, wertania do świta, jaki był prorwany. No i z toho się jakosy tak wywiązała mi się taka jedna dyskusja, pouczyłem jej z dyskusją z komunikatorem na komunikatorach sprzed paru tygodni, a jeszcze do tego na wernu, że o tej opozycji hy, bo często ono bardzo inaczej zmienia sens słowa. No i przypomnę wam paru takich premierów, które de hy, to ta opozycja, to rozróżnienia w lemkiwskim języku jest bardzo, ale to bardzo ważne. Za to puszczę muzyku i od niedługa wertamy.

I nycz sobie dojdeme do tej opozycji chory i paru inczych sobie jeszcze prywydeme, to drogi radiosłuchacze, ja teper może zacznę od kuzdaku z czegoś inczego. O pożyczonych słowach, w których występuje ch, w zależnie w jakim języku, ale czasem też wchodzi g, bo trzeba rozróżnić h i ch, to tu opozycję, którą asymilujemy z polskiego języka, ale też trzeba pamiętać, że mamy zwuk g w lemkiwskim języku. No dobry, to znamy, że już takie mamy. I tu, kiedy idę o sopostawienia polskiego i lemkiwskiego języki, to trzeba powiedzieć, że h nie występuje w polskim języku. Czasem jest wymowlany na tak zwanych kresach, to znaczy na schidnich obszarach występowania polskiego języka. Poza granicami to też idę o to historyczne polskie Zemli, ale w normatywnym polskim języku użony znajdziemy. Znajdziemy oczywiście w białoruskim, w ukraińskim, słowackim, czeskim, rusyńskim oczywiście, ale w polskim nie znajdziemy. Od tale idę to tam asymilacja. Oczywiście G i H jak najbardziej we wszystkich językach znajdziemy. I tu lem tak, kiedy takie przypomnienia albo uporządkowania to, o czym dnes budu besidował. No bo to odróżnia lemkiwskie od polskiego. W polskim h i ch nasze, z naszego punktu widzenia, zwucza dnes tak samo. Za to w polskim języku zapiszamy może i handel, hokej, harmonia tak samo, ale wymówimy na początku tak samo jak w tych słowach, które zaczynają się od H, znaczy handel, hokej i harmonia. No i tu trzeba podkreślić, że to rozróżnienie na H i H jest absolutnie w lemkiwskim. To nie są dwa takie samo zwuki, aż i etymologiczno. Tudzież trzeba powiedzieć, że mamy różne to warstwo tych pożyczok, tych zapożyczeń, za to, że cudze słowa wchodzili w różnych etapach historii rozwitku lemkiwskiego języka, to znaczy nie w jednym czasie i nie jedną drogą. Mamy to te starsze pożyczki, przede wszystkim z maďarskiego, z niemieckiego, ze słowackiego, tu idę przez to karpacki kontekst, przez handlowanie, przez wojsko, administrację, już żyliśmy w Kinci, w Austro-Madiarach. No to ta sztodennist, można powiedzieć, instytucjonalna dawnej austro-madiarskiej monarchii. No jest to ta nowsza warstwa, znaczy internacjonalne słowa z angielskiego, francuskiego, międzynarodowe terminy, czy sportowe, czy techniczne, czy kulturalne. No i one przychodzą przez szkoły, przez media, teper przez internet, czy przez też inny język. No i tu też za to trzeba sobie zadać widania, czemu jak raz piszemy tak w lemkiwskim języku, bo od kale przyszło słowo, kiedy przyszło to słowo, czy przyszło bardziej przez bezpośredni językowy kontakt, to językowy granicy, przez pismo i tak dalej, i tak dalej. No i wezmę sobie tak, sobie takie mi się bardzo od premier podobać pohar. Bo to możemy sobie postawić z maďarskim czy słowackim, w którym też się naszło z maďarskiego pohar i polskim puchar. Tu widzimy tę opozycję, że mamy pohar, a polski puchar. No i tu widno to różnicę, za to, że nasze pohar to jest absolutnie, mamy, czujemy bardzo dobry h, a polski język pisze w tą stronę puchar z tym głuchym h. No i tym się rynie, że lemkiwski pohar zachował typ zwuku bliższy tomu maďarskomu i za to jest zapisywany przez H. Pohar, poharyk, poharczyk. Nic, pidemy dalej świtom, czerkniemy się poharykom. Bardzo dobry. To czujemy, no i to jest od prymi, że polskie puchar i lemkiwskie pohar to nelem incza. Na bukwa to są dwa różne sposoby przyjęty czuże słowo, bo polski język przyciągnął do swojej wymowy, aż i zapisuje przez tak zwany CH, a w lemkiwskim jest H.
taki podobny premierlem na słowiańskim grunti to puchacz. Tu etymologia, znate to ta puchacz sowacy, jak tam ornitologiczne. To mamy słowiańskie, ono jest wywodzone z takiego zwuku puchu, że tak puchu, tak by mał to ptach wydawać taki zwuk i od toho mał by ty puchacz. Ale zas polski język przyciągnął go do swojej wymowy aż i zapisuje przez tak zwane C. Aha. No i to są to te słowa, które można powiedzieć w starszej dobie adaptowali się w pojednych językach, ale wezmę sobie taki przykład jak husar. Kiedybyśmy sobie tu postawili z polskim językiem, to mamy husarz, husaria. Ono ma związek z kawalerią, z etymologia zresztą różnie jest objaśniana. Najczęściejsze wskazuje się tam do rogu czerez jak raz madziarskie husar. To było związane pierwotno z takim bojownikom, zbijnikom, piratom, dach to taki. No i za dżerełami tu trzeba powiedzieć, że to raczej z madziarskiego przyszło w kontekście seredwicznej toj konnyci, madziarskiej konnyci. I tu zaraz mamy podobny premier de to husar i husarz, tam jeszcze miękkie R na kince, o czym świadczy RZ w polskim języku, że to H i choć w polskim zapisywane czeres H, to i tak będzie wymawiane czeres H. Ale mamy też takie starsze pożyczki z niemieckiego języka. Takie słowa jak gwer, zimaszen, gwer. Tu jak raz są przymiary z G. Znaczy to następne zaświadczenia toho, że zwuk G w nas przede wszystkim w zapożyczeniach bars dobry istnuwał, bars dobry się mał. Ach, to by powiem, że tu wernu do naszych besid cy grupa. To o tym besidowali dobrych parunacet programił tomu. Tu jak raz to ta pożyczka bezpośrednio priamo daje nam niemieckie gewer, znaczy tot karabin, to tu strilbu. Etymologiczne to tiż militarno-wojskowe, taka oborona. No i gewer to się stało takim standardowym określeniem na to wojskowe oruża. I tu widzicie, choć możliwe, że G już dawniejsze, blista roki temu nie było takie popularne, ponieważ ciszym to kiedyś objaśniam, że kiedyś maliśmy G, które przeszło jak raz w G, ale tu przy pożyczaniu do jakichś słów, które wchodzą z innych języków, to G idę tak, jak jest w oryginalnym języku. Tu, kiedy sobie możemy posmutnić handel, następne niemieckie słowo, etymologicznie wywodzi to słowo, przyjmijmy jedną z teorii, że od niemieckiego hand, znaczy to ruka, znaczy, że się kolisy handel znaczyło передавання даж то з руки до руки, от але маємо то гандлювання зв'язане з руком. I tu pewno podobna sytuacja jak z tym husarium, że tu przydało się może powiedzieć dosłownie pił słowa o tym jak w niemieckim języku, bo w niemieckim języku to naczelne H, ono nie jest takie czysto jak nasze H, ale ono jest takie bardziej garłowe, bardziej zadniojazykowe, za to i przyjęte było jak handlowania do lemkijskiego języka czereseha. I załóżmy, że to pożyczkę, językowo pożyczkę to starsza doba, wezmę sobie, że to 200, 300, 400, może nie znam, 500 roki u tomu. A kiedy idę, mamy też nowe pożyczkę i nowe ich jest bardzo wiele, w związku z tym, że się technologia rozwija, że się świat rozwija, stajemy się globalnym sełom, za to już mało kto wydumuje, choć są takie języki, które mają tendencję, wydumuje i adaptuje do swojego języka
dane słowo, kiedy już ono było wydumane, o przyswoić do swoich językowych pryncypiów. Ja tu mam takie słowo hokej z angielskiego, to ta etymologia ciszy jest niepewna, bardzo często się go uczy z francuskim słowem, które by oznaczało taki pasterski kij, albo taki zakrylenej kij. No i tu też mamy paru różnych modeli, bo jak sobie posmotrymy na różne języki, to choć z polskim jest zapisane przez H, no to jak znamy, będzie wymówione przez H. Ale rosyjski język przyjął go jak przez H. Hakiej, hakiejny i tak dalsze. To są aż i pisze przez H. Tu lemkiewski model wskazuje, że tego roda zapożyczenia, kiedyże zaczynają się od H, to i tak ho prynymamy. Tu mi przychodzi skoro słowo hamburger do myśli o tyłko, że to mięso, no idę oczywiście od niemieckiego miasta Hamburg, no i od toho no pochodzi, ale tu już teraz wnuty, że tam mamy i h i g. I h mamy jeden do jednego zapożyczone i g, Hamburg. R, który tu też zaświadcza o tym, że kiedy w tym pierwotnym języku, oryginalnym języku mamy H, czy mamy G, to tak samo przyjmujemy go do języka. No i w końcu idźmy sobie do tych naszych. Pierwsze może dwa słowa. Znamy, że mamy H, znamy, że mamy H, znamy też, że mamy G. I różni, i to są dla nas w lemkiewskim języku trzy absolutnie różne możesz powisty dnes niepowiązane aż tak ze sobą zwłoki. Oczywiście H i G. One będą, tak jak powiązane

że nie będę ze mną chodził, bo chodyty i chodyty to praktyczna różnica. No, może i złuczyć dla takiego, kto nie czuje tej różnicy hejcha, ale powiem kiełsky, to absolutno dwa różne czasosłowa. Chodyty i chodyty. Chodyty masz do szkoły, chodyty masz... po chorach też masz chodyty. Masz chodyty i po chorach, kiedy się idę od jednego choru do drugiego choru, ale już ciężko będzie chodyty po chorach czy po chorach, bo chodyty czy chodyty się pasowaty, byty w jedno z dumkami z takim chodyty. I chodyty tu trzeba pamiętać. No i tak samo jest z takim jednym przydawnikom. Bo na przykład w chorach czasem jest chłodno, tak? Ale czasem, jak się idę, tak ci widzę, jest i chłodno. Znaczy dwa przydawniki, które sobie postawimy, które znaczą czysto inczy, określają czysto inczy te obszary. Może być tak to chłodny, ale może być chłodny. Studenny, zimny, den, tak? To są codzienne dwa słowa, dwa przydawniki, ale chłodny człowiek to nie to, toż to. Chłodny człowiek. Trzeba o tym pamiętać. Pewno miałbym jeszcze paru takich przymierzy, które by mali kołoty bars, ale to bars w ucha. Nie znam, to jest tak jak chusta, smetana, ni, to chusta to chusta, smetana to smetana, smetana jest chusta. Chusta to rich, tak? A chusta to ciż przydawnik, to dajaka prykmeta, jak widzimy, że chory to nie chory, chodyty to nie chodyty, chłodny to nie chłodny, a chusta to nie chusta. Z nowiszej leksyk. Mamy wykrycznik hej, albo jak z czym się zgadzamy, wysiadujemy hej. Jest słowo, które przyszło z angielskiego języka gej, a to znaczy już czysto, incze. Jedna krysoczka w przybukwi i znaczy czysto, czysto incze. Jeszcze może jeden przymierz, to bardzo ciekawy w tym aspekcie, że mamy groszy. Tu aż się zazrył do słownika pod redakcją profesora Lenzy Schweifer, jak to ono się rozwija. Mamy groszy, groszy pieniądze, zahalno, tym, czym płacimy. Groszy, zarabiamy groszy. Ale jest to i to fajnie, bardzo cieszę, że się jawiło, że są też grosze. Jedna etymologia idzie dokładnie od tego samego niemieckiego słowa, a jednak znaczy to innego. Grosze to są to te albo drobne grosze, albo grosze, tak jak w Polsce mamy złotiłku, która dzieli się na 100 groszy. No i tu to jest bardzo ciekawy premier de tisz H i G z etymologicznie jednego drzewa robić tak mecyi, które zmieniają sens słowa. Groszy i groszy. Ale ma naszło im jedno słowo, które i zapisywane przez H i przez G bude mało to znaczenia. Ono jest wariantywne. To takie jak hr albo hr. To wist, nowina, informacja, moż powisty, taka fama, albo dasz to w to tu stronu. Zresztą jest taki frezogolizm. Dobry chyr się po nas wlecze, płanny peret nas ne wtecze. A to jak raz wziąłem z kontekstu słownika lemkiwskiego języka. No i cóż, trzeba mi kinczyty. Widzieliśmy, że bukwy h, g, h w lemkiwskim nesu, taką prawopisną prikraską, to nie są sposoby, to są sposoby, żeby zapisać inny zwuk. Jest gram, ja gram i jest jeden gram. To są trzy różne słowa, trzy różne sposoby, żeby wyrazić i rozróżnić to h, to h, to g. I o tym pamiętajcie. A to była Słowowycia, Besidua Udemko Trochanowski. Słowowycia. Program o słowach

naszych i ne naszych. Dla pianych słowamy i sliw żażdajuczych. O języku i na językach. Słowo wiecie.

Droga. Kiedy bym na psy zyszał, byłbym architektom. Lemkłem się ostał, zawód mnie poetą. Kiedy bym na psy zyszał, byłbym architektom. Lemkom im się ostał, zawód mnie poetą. Bo chodziłem do technikum budowlanego z początku, także jakbym zawarł się, to bym był może...

0: Tot program powtarzamy.
1: Nowiny Radia LMFM.
2: Jest poniedziałek, 25 maja 2023 roku. A na nowiny Radia LMFM prosit Olena Stefanowska. Минулий вікенд на Лемковині пройшло 13-те міжнародне бієнале лемківської російської культури «Рутенале». Тотле бієнале все відбувалося в Криниці, а того року перший раз другий день події проходив в Осові. На початку першого дня відбулося засідання Світової ради русинів. Пак на старому криницькому цмонтері відправлена була панахида на гробі Епіфана Дровняка Никофора та złożone kwitia під pamiatnikom artysta na bulwarach Titla. Od tamale перешов chorobit ansamblił do starego zdrowicznego domu na Krynickom Deptaku, gdzie w balowej sali odkryto były wystawy malunku, ikon i fotografii. Pak proszli tam dwa koncerty. Drugi dzień biennale zaczął się złożeniem kwitia przy pamiatniku w Uściu Ruskom. Pak podija prenesła się do amfiteatru w Łosowi, gdzie można było wysłuchać prelekcji o rosyjskiej kulturze i odbył się finałowy koncert. Tego roku na Biennale zaprezentowali się artysty z Polski, Słowacji, Ukrainy, Rumunii, Madziar, Chorwacji i Serbii. Tradycyjno proszło też wręczenie premii Wasyla Turoka-Hetesza, którą zdobyła profesor Olena Dutschpfeifer. Premiju podczas Biennale wręczał prezeda Światowego Kongresu Rusynił dr Stefan Lawinec. Gratulujemy! Priaszyński i Koszycki samosprawny kraj osnowają jedno z Zakarpacką Obłastną Radą Europejskie Zgrupowania Terytorialno i Współpracy w Ohorlat. Cieluje posylnity przez graniczną współpracę w regionalnym rozwitku kultury, ekonomii, ale i w obszarach transportu czy ekologii. Osnowanie zgrupowania i członstwo schwalił Ukraiński Parlament PSK na swoim zasiadaniu 18 maja tego roku. Trybnici czytajcie w dopisie na naszym portalu. Hned początek 14. rocznika Festiwalu Kultury Rusyniu Słowacji, Rusyńskiego Festiwalu, którego głównym organizatorem jest Okresna Organizacja Rusyńskiej Obrody w Słydniku. Festiwal potrwa cały tydzień. Hned w programie odkrycia festiwalu w Piddukleńskim Oświetnim Centrum i w okład o Perlinach Karpat. Zaran w Domi Kultury aktora teatru Aleksandra Duchnowicza wkażut piesu z nazwą Polepetko. W seredu w Piddukleńskiej Biblioteci Instytut Rusyńskiego Języka i Kultury Priaszyńskiego Uniwersytetu prosit na besidu o rusynistyci w szkoli. W czetwer bude 11. Festiwal Wiro, w ramkach którego odprawlena bude grekokatolicka świata liturgia w rusyńskim języku. W piatniciu zacznie się główna część festiwalu w Słytnickom amfiteatrii i potrwa do niedzieli. W programie na piatniciu jest medzeńczyma semirycznik festiwalu Orfeus, muzycznej perehladka autorskoj rusyńskoj twórczosti i wostup folklornych kolektywiu. W sobotu zaprezentuje się medzeńczyma Puls Priaszowa, jedyny w świecie profesyjny rusyński ansambl. W pośredni dzień podziei zaprezentują się domaszni ansambli i gości. Furt jeszcze możecie przytpaty online, trydniowe bilety wstupu. Muzej Mity w Lignicy, Nyżnioszleski Filmowy Centr i Kinopiast w Lignicy prosiad na specjalny pokaz filmu Miejny Kofor w ramkach filmowego klubu seniora. Podzieja odpuda się zaran w wtorek 26 maja. Zacznę się od oprowadzania po wystawie Nekofor fenomenon samorydnego talentu w Muzeum Midy w Lignicy, jakie zaplanowano na godzinę 14.30. Wstup nie darmo. Pak o 16.00 godzinie w kinie Piast odpuda się pokaz filmu Miej Nekofor. Bileto na film możesz przytpaty w kasach albo na sajcie kina.
1: To były nowiny Radia LMFM.

0: Ustawa z dnia 6 sierpnia 2005 roku pro nacjonalny i etniczny mężczyzny i pro regionalny język.
1: Drugi rozdział stosowania mężczyznowego języka.
2: Osoby, jak przynależą do mężczyzn, mają prawo do posługowania się i zapisywania swoich men i nazwisk zgodnie z pryncypami zapisu języka mężczyzn. Główni do rejestracji w aktach cywilnego riadu i dokumentach testamentności.
3: Prenależne do mężczyzn osoby mają przede wszystkim prawo do
4: swobodnego posługowania się mężczyznowym językiem w prywatnym życiu i publicznie.
1: Rozpowszechniania i wymiany informacji w mężczyznowym języku.
0: Pomieszczania w mężczyznowym języku informacji prywatnego charakteru.
2: Wczynia mężczyznowego języka albo w mężczyznowym języku.
3: Przed organami gminy, popry urzędowym języku, może być stosowany jak pomiczny język, język mężczyzny. Dodatkowe tradycyjne nazwy w językach mężczyzn może być stosowane popry
4: urzędowych nazwach miejscowości i fizjograficznych obiektów.
1: Nazwach ulic ustalonych w polskim języku na osnowie oddzielnych regulacji.

0: Jeden.
1: Dwa.
2: Trzy. Trzy świta. Wieczerą.
1: Jeden.
2: Dwa.
0: Trzy.
2: Na trzy głosy.
1: W radiu.
0: LEM FM.
2: Trzy świta.
1: Od poniedziałka do piątnicy.
0: W roboczy dzień.
2: Na program Trzy świty prosit dnes Demko Trochanowski.
3: Witam Kraśni, drogi radio słuchacze, z tej strony Demko Trochanowski. Witam was przy Kraśni 25 dnia maja, już po 8 godzinie. Minuło 14 minut 25 maja, czyli na 2023 roku. To program Trzy świty i tym programem zaczynamy wieczorny blok wysyłania na żywo z radia LEM FM z Pili Warszawskiego studia toho, że radia. Budu z wami w programie Trzy świty do 9 godziny, a pak stridymy się jeszcze w programie Słowicia. I tak, kiedy ste już przyszli do słuchania radia, tak już znamy ostante, bude się działo.

Tak, 25 den maja 2023 roku to w radiu LEM FM i może nelem w radiu 145 den toho roka w gregoriańskim kalendarii, w oficjalnym kalendarii. W tymże kalendarii do końca roku zostaje jeszcze 220 dni. Okrem toho w julijańskim kalendarii mamy dnes 12 den maja. Za zachodnim kalendarium dnes świadkują to też, to nosią takie imiona jak Magdalena, jak Grigori, jak Leon, a za wschodnim kalendarium dnes świadkują Herman, Jevdokia, Johan, Petro, Seman i Teodor. Spośród tych, co świadkują we świecie, tak międzynarodny praznik dnes wypada Dzień Oswobodzenia Afryki, to na pamięć tego, jak na pierwszej konferencji dzierżał i uriadiu afrykańskich w Addis Abebie była osnowana organizacja afrykańsko-jednot. No i pak za ryszeniem Organizacji Objednanych Nacji tot den jest objaleny Dniom Oswobodzenia Afryki. Dnes też spośród Międzynarodnych Dni, Międzynarodny Den Propałszych Dity, okrem toho oficjalny Światowy Den Futbolu, takim doczytał. Okrem toho świadkują też pojedne derżawy. W Argentynie świadkują Den Majowej Rewolucji z 1810 roku, kiedy to w Buenos Aires to ta majowa rewolucja odbyła się, z jakoj zaczął się proces tworzenia dzierżawy dzisiejszej Argentyny. W Jordanii Dzień Niezależności na pamięć po 1946 roku Peru świadkuje Dzień Klauna. Meksyk Dzień Buchalterii. A też Liwan świadkuje Dzień Oswobodzenia, kiedy to izraelskie wojska, na pamięć tego, jak izraelskie wojska wyszły po 20 rokach z Liwanu w 80-tych rokach. W nas już taka godzina 8:20, za to ja was zaproszę na muzyku. I będziemy się starać, dasz to o tym dzisiejszym dniu powiedzieć bliżej.

Večer z Radiom Lem FM. Den z Radiom Lem FM. Lem FM na żywo.

Maria Żelazna nam śpiewała, a my teraz przechodzimy do tej części, gdy przypominam, co się podziało w danym dniu 25 dnia maja, na przykład 240 roku przed Chrystusem. Pierwsza znana zapiska o tym, że przeszła koło Ziemi, było jej widno kometa Haleja. Idziemy do 10 stulecia, 996 rok w Kijowie była poświęcona pierwsza znana na Rusy kamienna dziesiątynna cerkwa Uspinia. Idziemy do Krakowa do 1477 roku, to uderze widztwo, że zaczął w Krakowie w Maria Jackom kosteli swojej pracy nad ołtarium. Przechodzimy teper do 1666 roku. W rosyjskiej cerkwi był wielki rozkoł, to jak po Nikonowskich reformach лідерці ці головний головна персона від старобрядців протопоп Авакум був підданий анатемі і висланий до монастиря. 1850 рік, тепер до 19 століття йдемо до лондинського зоо, був привезений перший гіпопотам з нілової гіпопотам. Окрім того, 1920 6 rok, znaczy dokładnie 100 roku temu, co zresztą smotriłem w socjalnych sieciach świadkowania sotnej rocznicy śmierci Simona Petlury,

to lider ukraińskiej Narodnej Republiki był zabity w Paryżu. Idziemy dalej. 1961 rok, kiedy to prezydent Zjednoczonych Stanów Ameryki John Fitzgerald Kennedy w swojej zajawie, w swoim wystąpieniu przed kongresem powiadomił, że Zjednoczone Stany to w 1961 roku to zrobił, to powiem mali, bo do 1980 roku wyprowadzi człowieka na miesiąc, no i oczywiście jeszcze go bezpieczno nazad na ziemię wernuty. Co jak znamy się stało przed tym 1980 rokiem, kiedy dobrze pamiętam, w 69 roku pierwszy raz tam człowiek postawił swoje nogi jak raz w amerykańskiej misji. 1983 rok, kiedy my już przy wselenii, przy kosmosie na ekran w Zjednoczonych Stanach Ameryki вошов фільм «Звіздна війна», шестий епізод «Поворот джедай». 1993 рік, тепер уж йдемо до Європи. Совіт безпеки Організації З'єднаних Націй покликав Міжнародний трибунал до справ бувшої Югославії. A 1997 rok, jeden pan ze Sri Lanki, Joachim, stanowił światowy rekord, stojąwszy na jednej nozie 76 godzin i 40 minut. Jak dobrze rachuję, to prawie 4 dni. Bilsze. Nie, tak, będę za 4 dni. 2018 rok, to jeszcze jedna taka informacja. 8 roku temu w życie weszło zarządzenie, zagalne zarządzenie Europejskiej Unii o ochronie danych, tak modne. Poslednio RODO albo ORDO, zależnie od tego, jak będziemy rozwijać to tak kroni. Minęło pił minutę temu, za to drogi radiosłuchaczy, ja was zaproszę na muzykę.

My zwamy, wy znamy. Razem daje LEM FM. Pierwsze nasze radio. LEM FM.

Tak wracamy do studia na radia LEM FM. I te perchody będą licznie związane z rosyjską obszerią. Zacznę od tych, co w sobotę minęła licznicia narodzenia wydatnego rosyjskiego malarza Andrija Kocka, jaki wrodził się w 1911 roku w Użhorodzie. To jeden z tak określany i bodaj najbardziej talentliwych tych młodszych przedstawników rosyjskiej i podkarpackiej malarskiej szkoły. To uczennik Josefa Bokszaja i Beli Erdelija na ich szkoli malowania. Najbardziej znany z portretów i z cyklu portretów Dity Cyrzen. Wmer Andrij Kocka 3 dnia września, septembra 1987 roku w Użhorodzie. Wczorajszy licznicy cisz wydatnych ludzi. 1945 rok to data narodzenia Iwana Petrowcyja, wydatnego rosyjskiego poety i pisatela z Podkarpacia, jak i wmer 1 sierpnia, januara 2016 roku. Był cisz znanym perykładaczem. Zbierał przypowiedok posłowie, był też nowinarium, a jeszcze okrem toho, z ohledu na publiczne samookreślenie się jak Rusyn, był wyszmarzony z obszerstwa ukraińskich pisateli w 2008 roku. Kto był w dawnych czasach w Użhorodzie, może pamiętać jego bołd z książkami w centrum Użhoroda. Iwan Petrowcy, znany, wydatny, współczesny poeta i pisatel z Podkarpacia. 1946 rok, też wczorajsza data, to data narodzenia Stefana Suchoho, rosyjskiego poety, też prozaika i dramatyka. Wrodził się w Nechwal Polanci, to okres humenny, jest pedagogą, metodyką rosyjskiego języka. Laureat premii Aleksandra Duchnowicza w obszary rosyjskiej literatury z 2000 roku. Ciż pisał Pidrucznik, jego znany napisał Pidrucznik tak do wczynia w osnowniej szkoli i welo inczych. 2014 rok wyszła zbirka basny, trzecie kryło. I dnešnia ricznicia z 1823 roku to data narodzenia Iwana Mondoka, uczytela i żurnalist politycznego diacza na Podkarpackiej Rusy. I jeszcze jedna bardzo ważna data o jego uczniku, którym był Andrij Kocka, użyłem by się dual, a dnes licznicie narodzenia z 1891 roku Beli Erdelija, Adalberta Erdelija, to tot, który razem z Bokszajem, między innymi, zakładali podkarpacką, rosyjską, malarską szkołę, świtom znany malar z podkarpackiej Rusy, jaki wmer w 1955 roku w Użhorodzie. A przypominajuczy, że do końca czerwca trwa jeszcze wystawa formy prysutności sztuka Lemki Ukarpackich Rusyniów w Dyrżawnym Etnograficznym Muzeum w Warszawie na ulicy Kredytowej. To jak raz twór i Erdelija, i Kocka tam się nachodzą. Za to jest jeszcze to ponad miesiąc, żeby wstąpnąć jej widzity, a dumam, że wielo było o tym i w mediach, i w socjalnych sieciach, a okrem toho naprawdę warto. W nas 16 minut do 9 godziny jeszcze stygnemy zahraty przed prognozą chwili.

Słuchacie LEM FM. LEM FM. Pierwsze nasze radio. LEM FM. Pierwsze lemkiewskie radio. LEM FM. Rosyjskie radio. LEM FM.

0: Takim fertem jest do studia. Za to, że wyszło się nam iż czy jeden punkt dzisiejszego programu Trój Świty z naszej prognozy chwili. W Goryciach teper 19 gradusiu, dost tepły wieczór, kiedy by smotryty na posledni czas i to ta najbliższa nic, też będzie dost tepła. Temperatura padę lem do 13. Ale słuchajcie, zaran 23 gradusiu w Goryciach, duże, duże słońce. W środę tak uzmniejsze, bo lem 25. Ale może od popołudny, może zagrmity i perejdut buri. W czwartek lem do 19 w nocy uwaga się ku zachłodyć, w piątnicy do 22, ale i w czwartek w piątnicy sońca dakus w Goryciach bude. Idu do Polkowej z teper jeszcze 24 gradusy i to za nic też bude dost tepła. Następna jaka bude, lem do 17 bude temperatura padała, no i zaran witorok 30 gradusów na plusi w Polkowiciach, bardzo wiele sońca, tak bez chmar. W sredu i w czwartek dakus się ochłody, bo lem 23 gradusy na plusi maksymalno, czastyczno niebo bude zachmarene, ale już jego bilsze bude na pewno w piatniciu i już bilsza temperatura, bo do 26 gradusów. Za to może się to ta jarwkińcy da jak jeszcze rozwinę. W Prieszowie teper 21 gradusiu, podobnie jak na Lemkowini, zaran i po zarane aż i horiacze, może by powisty smutriacze na niedawne temperatury, bo zaran i po zarane 29 gradusiu w Prieszowie, w czwartek do 22 gradusiu, kusie ochłodyć w piatniciu, już kusićka teplisze do 24. To te dwie najbliższe noce z minimalną temperaturą 13-14 gradusiu. Trzy następne, na żal, już tak 10, no 8 gradusów za to. I jeszcze trzeba pamiętać, że jar dopiero się rozstelat na naszych obszariach. No to idziemy na Podkarpacie, do Mukaczewa. W Mukaczewie teper 21 gradusów i smotriu zaran po zarany po 29 gradusów. Na plusi, oczywiście w seredu na pewno pohermit nad Podkarpacką Rusią. W czwartek się ochłodyt, maksymalna temperatura do 22 gradusów, w piatniciu do 24, ale od czwartka już velo sońca, tak jak i na premier zaran. A idući na piwniczno-schidni Madziary do seła Komloszka, tam teper 21 gradusów. O, już bym może nie perebił, ale perebił trycetku. Zaran 30 w Komloszci, duże sońca w seredu 31 i duże sońca i popołudny. Budut Perun bude hrmiło. Czetwer i w piatniciu tako schłodniejsze 23 i poslidą no 25 gradusów, od czwartka też bude duże sońce. Zresztą w serodu też one braknę. To, że buri w Mukaczowi, w Komloszci, w Prieszowicy, w Goryciach, to druga sprawa i może by powisty no, meteorologiczno oprawdana, kiedyże tak się oteplit no i bezpeka, no, ale to jeszcze tak inne nazywajmy. W ruskim Krestuj, jeszcze 26 gradusów. Słuchajcie, zaran 31, samo słońce. W seredu 33, samo słońce. A na jednej chmarka. W czwartek, w piatniciu do 27 w ruskim Krestuj. Za to może faktycznie już pomaleńko może takie by sytuacje, że pomału to ta jar już zaczyna być jariu i maje jeszcze tot jeden neciły już miesiąc, żeby się perorodyty w lito, a jak bude w liti, a w liti budeme narikaty, że horiaczo, bo tak wse jest. Drodzy radiosłuchacze, powoleńko budu się z wami praszczał w programie Tyry Świt, ale to lem na paru minut, tak lem, żeby mąż powisty zminyty gierok i preobleczy się w redaktora programu Słowowicza, na jaki już teper bardzo skraśni proszę po 9 godzinie w Radiu Lem FM, a to był program Tyry Świt z Pidwarszawskiego studia Radia Lem FM na żywo, za jaki bars, ale to bars wam kraśni. Dziękuję, ostawajcie razem z Radią Lem FM.
1: Jeden,
2: dwa,
0: trzy. Trzy świt wieczorem.
2: Jeden,
0: dwa,
1: trzy.
0: na Trzy Hałosy
2: w Radiu LEM FM.
0: Trzy świty
2: od poniedziałka do piątnicy
1: w roboczy dzień.

0: Lim FM.
1: Tworzono je, tworzono je, tworzono je.

Jest вівторок, 26 мая 2026 року. А на новини радіо ЛМФМ просить Олена Стефановська. Małopolszcza stawia na żelizniczny transport i zaochocza żytelów regionu do rodzinnych ekskursji przed wakacjami. Z nahodu dnia dzieciny i długiego weekendu na początku czerwca junia samouriad przygotował specjalne promocje na regionalne przejazdy. Dzieci i młodzież pojechają pociągami za symboliczną złotówkę, a rodzina zmoże schosnować tańsze grupowe bilety. Oferta Małopolski bilet na den dzieciny będzie obowiązywała 30 i 31 maja. Za złotówkę dzieci i młodzież będą mogli cały dzień bez ograniczenia jeździć pociągami organizowanymi Małopolskim województwem, znaczy od Małopolską żelaznicą, Polregio i Śląską żelaznicą. Promocja obejmuje międzyczoma trasę z Krakowa do Katowic czy w stronę Pinhala, ale bez odcinka Muszyna poprad Tatra. Od 4 do 7 czerwca junia będzie działał małopolski bilet dla rodziny, który może schosnować grupę od 2 do 6 osób minimalnie z jedną dzieciną. To ta akcja ma zaochotyć ludzi podróżować publicznym transportem w miejsce auta w czasie długiego weekendu początkiem czerwca junia. Dodatkową atrakcją tegorocznego letniego sezonu będzie powrót pociągu Włóczyki, jaki zaspołucza od Jasło z Krynicą. Linia startuje kińcią czerwca junia i tak jak poprzednie oferta ma odklikać ludzi do częstszej turystyki, a przy tym chosnowania ekologicznego żelaznicznego transportu, w jaki silno inwestuje Małopolszcza. Przy ulicy Wioślarskiej w Krakowie obudowana będzie nowa prawosławna cerkwa, druga w mieście i pierwsza, co była zaprojektowana od początku jak prawosławny chram. 24 maja odbyła się podzieja wmurowania uchylnego kamienia pod budową światoni, która ma pomieścić paru odwiernych. Nowa cerkwa będzie należała do prawosławnej parochii Uspienia Preświatej Bohorodyci, która gnieździe przy ulicy Szpitalni. Od roku podkreślano, że teperyczny chram jest za mały dla coraz większego czosła wiernych, głównie podczas najbliższych świat. Cerkwa uznika na planie greckiego kresta i będzie nosiła imię świętych Kiryła i Metodeja. Tożestwo oczelił prawosławny episkop Łodzińsko-Poznański.

0: i Atanazyj. Uczest prawy tiż paroch krakiłskoj prawosławnej parochii otec Mytrat Jarosław Antosiuk i inczo predstawniko prawosławnej cerkwi ta krakiłski metropolita kardynał Grzegorz Ryś. W muzeju w Lewkowi koło Ostrowa Wielkopolskiego 23 maja odbył się wernisaż wystawy poświęconej twórczości Jurija Nowosilskiego. Ekspozycja pod nazwą Taństwo Sztodenności przedstawia 23 twory artysta, w tym malunko, ikono, wypożyczeno z najważniejszych polskich muzejnych instytucji i prywatnych zbiorów. Wystawa była przygotowana z nagody 15. rocznicy śmierci malaria i obejmuje szeroki przegląd jego dorobku, od sakralnego malarstwa po abstrakcję. Ekspozycji towarzyszy bogaty program edukacyjnych podii, włóczni z malarskoma warsztatami i pisania ikon, kuratorskoma oprowadzeniami i stryczami z ekspertami. Wystawa będzie dostępna do 16 żółtnia oktobra tego roku. Tot też dzień pełny rosyjsko-tematycznych podii, o których przypominamy. Wczera, 25 maja, zaczął się 14. rosyjski festiwal w Słytniku. Podia będzie trwała cały tydzień aż do 31 maja. W Dyrżawnym Etnograficznym Muzeum w Warszawie przedłużony jest cykl podii w chorzu i na czużyni, przygotowany w ramkach wystawy Forma Przysutności – Sztuka Lemkiu Karpackich Rosyniów. Będzie to prowadzenie poświęcone temie migracji i doświadu bycia poza rytnym krajem. Stryczę zasrzeczać się na refleksji o tym, jak tradycja funkcjonuje w diasporii i jak zmieniać się kulturowo dostomenność poza rytnym środowiskom. Kulminacyjnym punktem tygodnia będzie weekend 30-31 maja, kiedy to odbudzie się 61. edycja Festiwalu Kultury Rosyniów w Kamiunci. Motuzko z drewniciami na temu sesoch podi znajdete w sumarii dnia.
1: To były nowiny Radia LMFM.

Halaraj Banda, Balkan Reggae, a przy mikrofonie Natalia Małecka-Nowak, a to Paczysna Chodyna, Radio LMFM. Wysyłamy prosto do studia w ruskiej bursi i słońce tak daje, że ledwo wyczusz to się na ekranie. Żartuję. Dobry wieczór.

Intensywnie hľadám posłowiec z mamą, ale pitruką mam lem to tutonisiu knyżeczku i jeszcze się mi nie powęło, ale nie pitdaju się, a tymczasem. Tymczasem podaję datę, to już znamy, 26 den maja, jak już ją tak wyła temu posłowiec związany z mamami. 26 maja 2026 roku, już im dwa razy to powiła, tak, 146 den toho, że roka do kincia, znaczy parę namy, 220 dni, 154 roboczy, 66 zbitnych od roboty. To drugi tydzień 22 roboczego tygodnia 2026 roku. Svetate zaczęło trzecia sorok, sonce dla gorlec stało czwarta trecedwisem. Z Merkaty bude, no tak, dobry po godzinie 9 wieczorą, a schować sonce kus skorsze 20:39. Peredamy jeszcze 25 wesnianych dni, no i nie byłabym sobą, jakbym nie powiedziała, że no, a taka teper pogoda, jakby to już było lito, połnia lita. Najbliższa połnia 31 maja.

Wczoraj mi się czysto zgapyła z posłowiciami, z tymi prepomenali. To naskę wody to jak. To parę dopróbuję. Najty, nadrobyty to. No i naszą modlitwach, no a to jak dity, to i mama muszę byty i tato. Za to, to ty dwie posłowici możesz przepisać i do mamy, i do taty. Najbudę, że dnes budą dobry. Małe dity i dead chlip, a wielkie serce. Jakie to poetyckie, ale jak tragicznie poetyckie. Małe dity nie dają spaty, a wielkie dychaty. No jedno, drugie prehaniat w tragizmi. I poślidnie, no słuchajcie, nie słuchasz witcia matery, to będziesz słuchał psioj skory.

to była Hindi Zahra. Moi drodzy, idziemy po zaraty na pochodowe mapy i to ty przynosiasz nam informacje o tym, że wtorek niebo nad prawiczą Polską będzie słonecznym. Przeciągiem dnia w północnych regionach to zachmurnienie się kus zwiększyć, a nad morzem może poliwaty czas do czasu i wlije do 2 metrów na kwadratny metr. W najteplejszym momencie dnia termometry były wskazywane od 20 gradusów Celsjusza na Słowaszczyźnie, przez 27 w centralnych regionach do 29 na Lubuskiej Ziemi, na Nyszym Szlasku, w nas tu na południu w Małopolsce 27. Z północnego zachodu podłaty będą umiarkowany i dość silny witer. Na wschodzie rozwijający się w porywach do 60-80 km na godzinę, na północy do 80. I protiahom dnia wilgitni jest wynosi od 50% w południowych regionach i centralnych do 60 na piłnicznych kincach. W ciwi drżawi powinno nabyć tepło. No radsze. I będą panowaty hosenny biometeo usłowia, neutralny lem na północy drżawy. No jak dach to będę narikał, że dnes mu studeno, to zapraszamy na południe, posiedzimy do stącia przed bursą. Ptachy nam się tu zlitują strasznie hałosno, nie znam, gadają, śpiewają, słuchają się, nie znam co, ale tak mam wrażenie, że prawie zahuszają moje gadania. W każdym razie wygrywają się tu do tej słonecznej czasy. Teper jasniejszej po remonti, no i nie znam, jakie powinna ma te odnosyny z latem tych ptaszat. A teper mamka z Karpat. Adanci.

i pizryjmy sobie, co tam w okolicy naszej najbliższej hrad, to czuty. No i czuty takie, że możecie na premier do Sano Kasia wybraty do Galerii Sztuki BWA na wernisaż malarstwa Anny Marii Pilszak. To wystawa organizowana w ramkach, żeby może po odśrodku łaty, 35 roku twórczej roboty. Na ołok wystały to harde obrazy, prosto tak. Kilku to już roku, kilku to już dny, a minęło 35 roku, jak jeden den, podaje tu artystka. Tak to już tylko roku. Nie mogę powiedzieć, że codziennie ją malowała, bo tak nie było. Mogę powiedzieć, że wczuwałem się rysunku malarstwa, realizując swoją misję. Misja zwłóczyć może ku sobie poetycko, ale dla mnie wczenia młodych, pełnych mrii osób jest do dnes wielkim darom. Jem wdzięczna, że mogę pokazywać im świt, jem szczęśliwa, kiedy czarałaki zmieniają się w metelyki wyjątkowych artystów. W 2021 roku przynajmniej wystawy w Historycznym Muzeum Sanoku wtekło nowe odkrycia żeny Kwia, to gdy minęło 30 roku. Ona jem się nie wzryła i już czerwowy jubilej posmotrzył te ważne, obizryjte, ważne dla niej obrazy z peret roku, piacioch i perełomny, czysto nowy. Maria Anna Pliszak to było od artystki. Maria Anna Pliszak to jest artystka wrodzona i zamieszkała w Sanoku. Skończyła Wydział Malarstwa Krakiewskiej Akademii Krasnych Sztuk w pracowni profesora Juliusza Joniaka. Jest poczesną członkinią muzycznego towarzystwa w Sanoku, długoletnią pedagogą. I tu już wspomnę na uczytelka rysunku malarstwa. Wede studio galeryju w Sanoku AMP, taki kurs, który rychtuje młodych adeptów do profesji malarstwa, czy do wstąpienia na artystyczne studia. Jest kuratorką wystaw i twórczych pleneriów, autorką pornocetów indywidualnych wystaw. Jej roboty wkazywane były też na wieloch grupowych wystawach. Anna Maria Pilszak, harte obrazy, 35 roku twórczej roboty. Wernisaż 27 maja o 18 godzinie w Sanockiej Galerii, a to ta galeria znajduje się w samym rynku, Rynek 14 Sanok. I idziemy dalej. Wyglądała jem jeszcze dasz to czerwowe w Sanoku, ale na najbliższe dni jem nie naszła. Natomiast możecie wybrać się do Korosna, tak kus mam to chaotyczni. Najpierw do Dukli, probaczcie, najpierw do Dukli, bo tam w Historycznym Muzeum 27 maja, tak samo w Seredu, jak i wernisaż wystawy w Sanoku, o godzinie 17 w pałacy stricz nachody dnia mamy. To stricza połączona z wernisażem kolekcjonerskiej wystawy Byty Żeną z kolekcji Teresy PK. Podi będzie towarzyszyć koncert recital fortepianowy i recital Piotra Prokopowicza, a też recytacja poezji w wykonaniu Pauliny Peszko-Kostrząb. Wstępne darmo. A byli jste kiedykolwiek w Historycznym Muzeum w Tukli? No, to jest nahoda, żeby się wybrać. No i teraz do tego Korosna, to już wspominała. Tam 30 maja, znaczy cię w najbliższą sobotę, Dzień Rodziny. Jak jest Dzień Mamy, to wiadomo, że za chwileczkę będzie Dzień Dityny. To pouczenie siła to Dzień Rodziny w etnocentrii korosniańskiej ziemi, w programie warsztaty wyrablania czaczok, kutyk z haftułanią, gry podczas tunok. Wszystko zaczyna się o godzinie 15 na placy perad budynkom. Prysutnej budę narodnej twórcia Jarosław Wnęk, autor prezentowanej w żółtny 2024 roku wystawy Mam jako Nyka. Także to od mastera czaczok, rucznej roboty. Budę te moczy się nawczyty, jak tak
takie czaczko, taką zabałku sobie z rychtułaty. Taki tradycyjny, klasyczny zabałkę, który odraz przywodzi na myśl. No, beztroskie dzieciniacze roky. Będzie też odkryta strefa, zona gier, zabaw, takich jak smakolesy na podwórce się bawili. Będzie też i słodki poczastunek, andrut lemoniada, 3 godziny minut momentalni. I jeszcze jem tu mała, ale tak muszę jeszcze raz kliknąć, bo się nie otworzyło. Sandecki etnograficzny park Prosyt na terenu Ohru. Szlidom z Hodłanki. Skansen Hanem Sancze włóczać się do zahalnopolskiej akcji promocji europejskich fundiów pod hasłem funduszowej MAI. Nachoda, żeby pochwalić się, jak europejskie fundy podpierają kulturę. Ślidom z Hadłanki gra zaczyna się o 11 godzinie i to fabularna gra, która będzie prochodzić na obszary skansenu. Uczestniki musicie utworzyć od 10 do 15 osobowej grupy i będą zagublać się w realność 19 stulecia, a dokładniej 19 wiecznego sela na Sandeczyni. I skorsze będzie odpowiednia prelekcja prowidników, żeby jakby osadyty w kontekście, a pak, która będzie najty odpowiedź na osnowne zwidania w zależności od wybranej steżki. I uwaga, kto nam ukradł mleko, który spolił mi stertę. Także dwie zhadłanki, takie kryminalne zhadłanki. Zabawy będą na pewno duże. 3 godziny przewidują organizatory, że zajmę odkryty odpowiedź na to te dwa zwidania. Kto nam ukradł mleko i który spolił mi stertę. No i te przywitania, co wyznacie, to jest sterta. Bo sterta to i polemkiuska też funguje. I jeszcze jedną rzecz mam dla was. 30 maja, już o 18 godzinie, możecie wybrać się na koncert. Na koncert do profesyjnej koncertowej sali, do profesyjnej instytucji, znaczy się do Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusowyciach. To naprawdę szmaria kamenium. Jak to stare lemki nebe siduale. Dendityny w Lusowyciach w sobotu, 30 maja, obiecna cetyku skorsze, ale właśnie w swobodny dzień od roboty, od szkoły bajkowej, familijny koncert Dzwonoczok. Na scenie wystąpili dzieciacze i muzyczny teatr Imaginacja, może tak to prewesty, jak i dije przy szkoli w Zakliczeni. Będą prezentowane śpiłanki znane z znanych kultowych, animowanych filmów. Te śpiłanki, które pochodzą z repertuaru rozrywkowej muzyki, a że muzyka jest nad wiku, haranec, podziwił, prysutna jest w życiu każdego człowieka od najskorszych roków, to założenie jest takie, że każdy się bude dobry bałety. Wstupne darmo, Lusowicka scena Europejskiego Centra Muzyki Krzysztofa Pendereckiego. No choćby widzicie, to tu salu to warto się wybraty do Lusowic na Prohulku. I na dneska to wszystko, co naszłam. Jeszcze na zarant też trzeba pohladaty rozmaitych atrakcji dla was.

Jako, że lubimy byty na czasie i informuaty was o wszystkim, co najważniejsze, najświeższe i może was zacykałyty, no to aktualność jest taka, że pokolenia Z, to te Zetkę, na których ja już, raz na, w każdym razie, na których się już właśnie położyło czasem, no, że już to te zetki, to zetki, to zetki wertają do natury. Obzerania ptachiu staje się jednym z najskorszych rozwijających się hobby serd młodych ludzi. W Wielkiej Brytanii czysła osób przed 30, jak obserwują ptachy, czysło to zwiększyło się w poślednich rokach obecnie jak 1000%. Paradoks to aktywność, która wymaga dokładnie tego, czego sospilne medyi najczęstsze nie dają. Tyszy, terpeliwosty, co serdzenia. I jeszcze niedawno bird watching, znaczy obserwowanie ptachiu, był stereotypowo asocjowany z starszymi panami. Dnes to obraz no, już taki mnie jest, przynajmniej w Wielkiej Brytanii czy w Korei. Jak opisuje The Guardian, to jak raz przedstawnik generacji Z, Zetki i milenialsy, to ty generacja skorsze, no to, to dnes one popularyzują to sposób na przeżywania czy prowadzenia swobodnego czasu. Podle badania opublikowanego przez Royal Society for the Protection of Birds blisko 750 tysięcy osób Brytyjczyków w wieku od 16 do 29 roku regularnie zajmować się obserwowaniem ptachiu. Czesło młodych uczestników zwiększyło się od 2019 roku obecnie jak 1000%. I po to hobby ustąpiło miejsca lem tworzeniu biżuterii, co jak z tych dodatków, to zanimat pierwsze miejsce. Popularność obserwowania ptachiu rosnę zawdzięki sity, ale jego sens jest w tym, żeby wteczyć z tej sity. Paradoksalnie, jak raz sospilne medii pomagają popularyzować to hobby, młody tworzą konta na Instagramie, na TikToku, poświęcony stricte ptacham, dilać się nahraniamy ptaszaczych traliu, śpiwił i lokalizacjami. I jednocześnie też i promują taki relaksacyjny ekran. Tu ma być tykrze, wilniejsze, bez takiej nagrody odraz. Jak podają młode ludzie, kiedy obserwują ptachy, nie dumają o niczym innym, czują spokój, mają wrażenie, że odzyskują kontakt z naturą. Kiedy zatrzymujesz się, żeby posmotrzyć, posłuchać ptachiu, furt sztosy cię zaskakuje. TikTok wymaga uwagi paru sekund obserwowania ptachiu, paru godzin tyszy. Ciężko się czuduje, że czas osób zaczęła gadać sztosy odwrotnego od scrollowania. Za popularnością tego zajęcia nie stoi dla moda. Już teraz częściej zwracać się też uwagę na to te korzysty, jakie idą dla psychiki z obserwowania ptachiu. Niektóre analizy sugerują, że już sam ptaszaczy śpił może poprawić nastrój. Zwłoki natury, to ty z rana, do jakich badań, podpierają wydzielania serotoniny, wpływają na nasze lepsze samopoczucia. Ludzie przez tysiące roki rozwijali się razem z naturą, za to potrzeba kontaktu z nią jest tak głęboko zakorzeniona, podają doświadczenia. Niektóre badania prowirują, czy regularne obserwowania przyrody może podpierać poznawcze funkcje i wspomagać procesy związane ze starzeniem, i to jest obszar, który wciąż jest eksplorowany. To
Wielkiej Brytanii, ale jak już wspomniałam, też i w Korei, w południowej Korei, już teraz więcej osób odkryty, by się duje, rekomenduje, reklamuje opróbowania ptaków jak formą odpoczynku. I w minułym roku no, bardzo to sposób poszerzył wśród ludzi podla estymacji w Korei Środowisko Obserwatorium Ptachiu, czy jest już dziesiątki tysięcy osób. I tak samo, nieważne, w której części świata, ale refleksji płynące z obserwowania ptachiów są takie same. Kole czuję śpił, zatrzymuję się, smotrył, aż zatrzymuję dych, i odpoczywam. Niezależnie od tego, czy to jest moda, czy początek większej zmiany, jedno jest pewne, jak podają, zachwalają to tylko obserwowania ptaków praktykują. Perspektywa, a to ją prowieryła w słoniku, na Lemko Tools, to po polsku lornetka. Perspektywa je bardzo cykała, jak czerwony film na TikToku. No to bermy perspektywę w ruky i w świt. Niedaleko, jak przyjdę do bursy, to niedaleko trzeba będę smutrzyć, bo to te ptachy furt tu są do mnie i furt się do rud. O ile tyle husy z czużego kraju. Rostysław Tatomir.

Jeden ze słuchaczy napisał, że byłem obserwatorem ptachiów, choć nie znam, kto tu może ryszać, kto jest prawdą, a kto nie. Ale to w tych chat. Często smoczu, jak husy startują co ozera, nisko prelitują nad hołamy i cykałem jest, jak wertają, pisze słuchacz, jak według nawigacji, żeby siść na woli. Przerywam zaniacia, wszystkie swoje zaniacia i delektuję się tym widokom. No, zawiduję takiego widoku ozera i życia, które przy tym ozeri je. Ja dnes obserwuję synyci, jak wperto wylitują mi tu, może na wyhlad, ale w ścinu przy wyhladi. No i tak się narażają, że ewidentnie będą chodzić i zrobić to swoje gniazdo. Bardzo dosne.

I moi drodzy, idziemy teraz już do kina. Serii tych weekendowych premier Hołowni już propozycji dla młodszej publiki. Dobrze, to moi drodzy, sama bym dziś obizryła. Serii to jest dysko-amerykańska produkcja. Mamy Hołowni heroju, Polioho i Tima. Jak mają troje dity, musiacie wynesty z miasta na daleku anglicku prowincyju. No, do HP o przyjści wskazuje się, że najmłodszy no, musiał jako być się bez Wi-Fi, bez elektronogratia, no i musiał zacząć dociniać prymety życia czy prowadzenia swobodnego czasu na świeżym powitry. W czas eksploracji okolicznych lisiów trafiają na wyjątkowe drewo, w którym mieszkają te mniejsze, wyjątkowe, ekscentryczne, kolorowe istoty. Kiedy odważa się, żeby wspinać się na samochodu, żdut na nich wyjątkowe miścia, w których welo pryt. Zawdzięki magicznym doświadczeniom rodzina na nowo wczycia, by te razem mi odkryła, jak ważne jest wzajemne podpartie i bliskist. To jedna propozycja. Inczą jest już wspomniany Tom i Jerry. Przychodzą w muzyce tajsko-amerykańska animacja w Metropolitan Museum. Tom i Jerry oczywiście się tam dychaniają i przez przypadok uruchamiają mityczny astralny kompas, jaki przenosi ich do zaperejczego dych złotego miasta, takiego jak w antycznych legendach. Toma uznają za Boga, staje się ulubionym władaria jego pytanych, a Jerry, no właśnie, Jerry jak wse popada w bitu i ma problem ze szczurzym bossem. Koledola miasta jest zachorożona, odwiczny worochy, Tom i Jerry będą musieli te połączyć te siły, żeby zachronić te złote miasto i jego mieszkańców. I pośrednia produkcja to trzecia czas wyjątkowych prychit szkarpetok, ale kosmos. Szkarpetkę try, ty szkarpetka może być szeryfom, genialnym detektywom, a może medzegalaktycznym podróżnikom. Oczywiście najnowsza edycja czy wydania, czy czast szkarpetok perekonuje, że tak i perenosyt nas w nieznane świty. Historia, w której welo pozytywnej energii, abstrakcyjnego humoru i jaka rozśmieszyć do slez i dity i dorosłych. To polsko-portugalska produkcja. Niesamowity przechody szkarpetok.

0: To była grupa Czysty Czetwar. I tą myślą zakończyliśmy te nasze wydania Patrzy z Najchodyny. Dziękuję za uwagę, za waszą aktywność. Czujemy się staran. Przyjemnego, spokojnego, mamynego dnia. Majcie się to przyjemne siedłowe. Natalia Małecka-Nowak.
1: Patrzy z Najchodyna. To prosty i obyczny czas. Zlem FM.

0: idę.
1: I poszła.
2: Ale rodzica sobie.
3: Nowiny radialne FM.
4: Jest wtorek, 26 maja 2023 roku. A na nowiny radia LM FM prosit Olena Stefanowska. Małopolszcza stawlat na żeliznyczny transport i zaochocza żyteli regionu do rodzinnych ekskursji przed wakacjami. Z nahodu dnia dzitino i długo weekendu na początku czerwca junia samouriad przygotował specjalne promocje na regionalne przejazdy. Dzieci i młodzież pojechają pociągami za symboliczną złotówkę, a rodzina zmoże schosnować tuńszo grupowe bilety. Oferta małopolski bilet na ten dzitino bude obowiązywała 30 i 31 maja. Za złotówkę dzieci i młodzież będą moczyć cały dzień bez ograniczenia i z tymi pociągami organizowanymi Małopolskim województwem, znaczy od Małopolską Żeliznicią, Polregio i Śląską Żeliznicią. Promocja obejmie męczeńczą trasę z Krakowa do Katowic czy w stronę Pinhala, ale bez odcinka Muszyna poprad Tatra. Od 4 do 7 czerwca junia będzie działał małopolski bilet dla rodziny, który może chosnować grupę od 2 do 6 osób, minimalnie z jedną dzieciną. To ta akcja ma zaochotyć ludzi podróżować publicznym transportem w miejsce auta w czasie długiego weekendu początkiem czerwca junia. Dodatkową atrakcją tegorocznego letniego sezonu będzie powrót pociągu Włóczyki, jaki zespół uczot jasło z Krynicią. Linia startuje kińciom czerwca junia i tak jak poprzednia oferta ma odklikać ludzi do częstszej turystyki, a przy tym chosnowania ekologicznego żeliznicznego transportu, w jaki silno inwestuje Małopolszcza. Przy ulicy Wioślarskiej w Krakowie wybudowana będzie nowa prawosławna cerkwa, druga w mieście i pierwsza, co była zaprojektowana od początku jak prawosławny chram. 24 maja odbyła się podzieja w murowanie uchylnego kamienia pod budową świątyni, która ma pomieścić paru odbiernych. Nowa cerkwa będzie należała do prawosławnej parochii Uspienia Preświatej Bogorodyci, która gnieździe przy ulicy Szpitalni. Od roku podkreślano, że teperyczny chram jest za mały dla coraz większego czosła wiernych, głównie podczas najbliższych świąt. Cerkwa znika na planie greckiego kresta i będzie nosiła imię świętych Kiryła i Metodeja. Torżestwo oczelił prawosławny episkop podzieńsko-poznański Atanazyj. Uczest brali też paroch krakiewskiej prawosławnej parochii otec Mitrat Jarosław Antosiuk i inczo przedstawniko prawosławnej cerkwi ta krakiewski metropolita kardynał Grzegorz Ryś. W muzeju w Lewkowi koło Ostrowa Wielkopolskiego 23 maja odbył się wernisaż wystawy poświęconej twórczości Jurija Nowosilskiego. Ekspozycja pod nazwą Taństwo Codzienności przedstawia 23 twory artysta, w tym malunko, ikono, wypożyczone z najważniejszych polskich muzejnych instytucji i prywatnych zbiórek. Wystawa była przygotowana z nahodu 15. rocznicy śmierci malaria i obejmuje szeroki prezent.

0: lat jego dorobku, od sakralnego malarstwa po abstrakcję. Ekspozycji towarzyszy od bohatej program edukacyjnych podzi, włóczni z malarskoma warsztatami i pisania ikon, kuratorskoma oprowadzeniami i stryczami z ekspertami. Wystawa będzie dostępna do 16 żółtnia oktobra tego roku. Tot tożdyn pełny je rusyńsko-tematycznych podzi, o których przypominamy. Wczera, 25 maja, zaczął się 14. rusyński festiwal w Słytniku. Podzieja będzie trwała cały tożdyn aż do 31 maja. W Dyrżawnym Etnograficznym Muzeum w Warszawie przedłużony jest cykl podzieji w chorzu i na czużyni, przygotowany w ramkach wystawy Forma Przysutności – Sztuka Lemki u Karpackich Rusyniów. Będzie to prowadzenie poświęcone temie migracji i doświadu bycia poza rytnym krajem. Stryczę zosredzać się na refleksji o tym, jak tradycja funkcjonuje w diasporii i jak zmienia się kulturowo dostomenność poza rytnym środowiskiem. Kulminacyjnym punktem tożnia będzie weekend 30-31 maja, kiedy to odbudzie się 61. edycja Festiwalu Kultury Rusyniów w Kamiunci. Motuzko z drobnościami na temu sesoch podi znajdete w sumarii dnia.
1: To były nowiny Radia LMFM.

Minęła nam właśnie godzina 8 wieczór, mamy seredu, to znaczy, że na antenie Radia LM FM zaczyna się poznawczy program Register Zabytków. To program, w którym ochoczu zwrnuty waszą uwagę na to, co na tej naszej lemkowyni jest wartistne, harde, ciekawe, interesujące, wyjątkowe, osobliwe. To tu listu może być jeszcze długo uzupełniaty. W każdym odcinku poznajemy jedną rzecz, jedną osobliwość, jaką pomieszczamy w subiektywny radiowy register zabytków. Często, ale nie wse, obiekty, o których obesidujemy, już były docinane przez fachiłciu i znałciu temy i wpisany sąd już na przykład w Dżerżawny register zabytków, czy jak czuliście w jednym z ostatnich odcinków, kiedy obesidowaliśmy pro cerką w Poworozniku, na listu świtowej spadkowiny dziedzictwa UNESCO. Dociniają elementy krajowidu lemkowiny inne w świecie. Docinmy ich i my, heł, na miejsce. Choć to jest właśnie najtrudniejsze, lekkie, zachwyczaty się łipczym, jak wydity atrakcyjnist toho, co mamy na sztoden. Dnes, żeby kuz odpoczata od temy cerkły, o następnej perlini bude już o tyżden, zajmiemy się architekturą mistoczka, które, to prawda, już nie nachody cię w obszarze samej lemkowiny, ale nachody cię w bardzo bliskim sąsiedztwie i wse było związane z życiem lemkiu i innych żyteli lemkowiny. Tam może było dać to kupy tyli przochod, tam też może było najaty się do roboty, choćby i to czasowej. Z jednego i drugiego korzystano. Takich mistoczok już na granicie lemkowiny było bilsze, nelem toto, którym budeme besidłaty dnes, na primer Dukla ce Remaniu. A my dnes budeme besidłaty pro Iwonicz. Iwonicz, obik kotroho, dosłownie za horą. Nachodyła się wilka, lemkiwskie soły, jakoho już neje, ale jest też bołdzianka, jaka jeszcze na szczęścia jest, jeszcze tam dach to meszkat. To hołowny osaretkę lemkiwskoj derewianej rizby. Za to możemy być pełny, że i lemkiwskie rizbiary z tych seł spiłtworyły Iwonicz. Kus dalej, ale dalej bardzo blisko, bo w oddaleniu do 10 km znajdziemy tak lemkiwskie seła jak Terstianu, Zawadku Rymaniusku, Koroleka Wołuskoho, Dalołusz, Klary, Cywisłoczok. Iwonicz znajduje się już na północnym kraju Niskoho Beskidu, w Podkarpackim województwie, Korośniańskim powiti, w dolinie Iwonickiego Potoka, na wysokości 410 metrów nad równią moria. Horiaczo zapraszam do słuchania dnešniego odcinka, ale też i do obzerania bohatej galerii znymok przy zapowiedzi dnešniego programu, jaka pojawiła się na naszym portale, a bude tematy i z obrazłanu ciu architekturu Iwonicza. Zapraszam, Natalia Małecka. Geneza rozłytku Iwonicza jest taka sama jak i lemkiwskoj krenyci. Iwonicz było i jest uzdrowiskowym mistoczkom bohatym w dżereła likujuczoj mineralnej wody. To te dżereła określili i określają dalej uzdrowiskowo-sanatoryjny charakter mistoczka. One też wlejają na klimatyczny walor Iwonicza w powitrie welo jodu, bromu i ozonu. Mineralne wody, jakie możesz pozyskać w Iwoniczu i jego okoliciach, to kwaso uchylowe wody bohate w takie chemiczne elementy jak chlor, hydrogen, fluor, brom, jod, cybor. Bohactwo mineralnej wody sprawiło, że o Iwoniczu było znacia już w 16. stuleciu, a w 17. było znane już w całej Europie. Choć pierwsza pisana zmienka pro Iwonicz pochodzi z 1427 roku, jest to zmienka o już istniejącej osadzie, która byty może była osnowana już w 14. stuleciu i możliwe jest, że było to osadzenie na ruskim prawie, bo pak w następnych rokach była relokowana, ale już na magdeburskim, niemieckim prawie. W drugiej połowie 15. stulecia Iwonicz był już dost bohatym i zamieszkałym sełom. Dowodem toho może być pobudowania w nim wielkiego kostela, konsekruowanego w 1464 roku. Istnił chętisz w tołdy obronnej Dwir, zwanego

Gardynią były rybne stały i aż 62 komickie zachorody. W tamtym czasie Iwonicz tak skoro się bohatył i rozływał, ze względu na swoje położenia, nowoprzyli krzyżowania się handlowych puty uhorskiego, jaki iszł z północy przez Duklu, Dukolsku Perechybu, do Madiar i na Bałkany, z Pitkarpackim putom, jaki iszł ze zachodu przez Krakiu, Bicz, Sanok, Podola, do bohatych kolonii nad Czornym Morzem. Nie wiadomo do kincia koli zaczato hosnuaty mineralne dżerela Iwonicza i kto odkrył ich likujuczy prymety właśnie tam, bo najstarsze pisane dokumenty, parafialne kroniki, ostale zniszczone przez najzdy Tatariów w 1624 roku. Wtedy to zhoriło ciłe seło i klebanyja, gdzie były kroniki. Ale pyszuczy w 19 stoliciu o Iwoniczu, jaki Zieleniewski, stwierdza, że likujuczy wody Iwonicza były znane już w 15 stoliciu.

Udokumentowany początek Iwonicza, jak uzdrowiska, prynyma cianarik 1588. W tym roku wyszła druga naukowa rozprawa dworskiego doktora Karola Batoroho pod nazwą Uzdrowiska Wojciecha Oczky. Podany rik trzeba przyjąć jak symboliczny, za to, że doktor Oczko opisał w nim już istniejący i znany z występowania w nich likujących dżereł, miejscowościach i obszerach. W 1799 roku właścicielami Iwonicza została rodyna Załuskich i w ich rukach Iwonicz był aż do kińcia II Światowej Wojny do 1945 roku. To rodyna przyczyniła się do rozwitku Iwonicza i to one też były osnowatelami uzdrowiska, o jakim dumamy dnes. W drugiej połowie XIX stulecia wozneseno eklektyczny dwór, jaki był sadybą rodu. Kurortniki, jakie przyjeżdżali do Iwonicza, też artysty, już od samych początków podywlali bardzo czynną zabudowę, w pełnym możliwą do wygodnego osnowania, budući przy tym czynnym artystycznym dobrom. Centrum Iwonickiego uzdrowiska były okremy budynki, jakie znajdowały się w obrubi bywszego zdrojowego zakładu, jaki mieścił się w dolinie Iwonickiego potoka. Za wyjątkiem murowanych mineralnych łazienek, to te budynki miały przeważnie dwa plantry i pobudowane były z drewna. Pobudowany koło 1830 roku pawilon nad drzewem podnes ma swoją oryginalną formę osmobicznej gloriety z ustawionymi po rogach na wysokich piedestałach osmoma kolumnami, jakie dźwigają doryckie balkowania i baniasty dach. Pobudowany w tym samym czasie, w samym centrum Iwonicza, tzw. Stary Pałac, miał łuczyty mieszkalne funkcje z recepcją uzdrowiska. Dwuplantrową budowę uformowano w tzw. palladiańskim układzie z ostrzelistym portykiem na frontowej ścianie ustawionym na wysokości pierwszego plantra na grubych stopach, połączonych chorą arkadami i tworzących pod spodem formu pidizdu. Odpowiedni portyku po protyległej stronie południowej stanowiła wkomponowana na wysokości pierwszego plantra głęboka loggia, sperta na analogicznych stopach jak frontowy portyk. W założeniach tego palladiańskiego stylu, w jakim wozneseno tot pałac, znajdzie się konsekwentność konstrukcyjnych układów umiarkowania w przykraszaniu, osnowania wielkiego porządku i ładu, budowli mali być funkcjonalny i zajedno klasyczni monumentalny. Przy wchodzi do zdrojowego parku znajdował się mały, ale jak podają zapisy, krasny czworobiczny bazar, typowa parkowa budowla pawilonowej konstrukcji. Z czasem nad wodozasobnikom pobudowano drewnianą promenadę z charakterystycznymi arkadami o krasnej kolumnadzie. Promenada to ta chroniła kurortniki od deszczu i witru. Inspiratorką do pobudowania wymienionych obiektów była żena Karola Załuskiego, właściciela Iwonicza, Amelia, jaka brała udział w swojego rodzaju zmaganiach wielkich dam na początku XIX stulecia, zmaganiach o utworzenie najkrasszej zagrody w Polsce. Amelia Załuska rysowała plany hardych budynków w Iwoniczu, jakie pak były skoro budowane w miściach, które ona wybrała. Wytyczyła też w lisi steżkę puty, zamieniający to okrążający lis w zdrojowy park. Wszystko to robiła tak, żeby najlepsze wkomponować zdrojowy zakład w naturalne otoczenia, tak żeby park pronykał się z naturą, a nie żeby były to dwa oddzielne diła. Sięgała przy tym po pryncypy, jakie określiła arystokratka Izabela Czartoryska. To te pryncypy to na przykład, a to żeby nie dublowate takich samych widoków, nikoli w tej samej zagrodzie nie stawlaty dwóch albo trzech altanok, hyżok, nie wmieszczaty jakichś ruin, kosteł, cyłe życzok. Puty miały być odpowiednio wytyczone, nie proste jak droga, ale też nie za bardzo kruty. I Amelia Załuska projektowała Iwonicki park dokładnie w oparciu o te pryncypy i realizowała ich w pełni. Była przy tym tak ambitna, że sięgała po radę artystów. I kiedy na premier projektowała jeden ze spacerowych putyn zdrojowego parku, to wytyczono go na sposób anglickich ogrodów i zrobił to jeden z najwydatniejszych w tym czasie uczytelów malarstwa i rysunku w Warszawie, Jan Felix Piłowarski.
połowini 19. stolicia Iwonicz miał napił selski napił uzdrowiskowy charakter. Okrem klasycystycznych obiektów, może było najty i odnosyny do romantyzmu, jak choćby wydobany na jednym z kameny w parku napis: tu błażenna tysza, tu czysty łozduch, blachotworne dżereła, a wszystko rydne.

My, słuchacze, Dynes, spacerujemy po dratnacetowicznym Igoniczu, który, jak już było powiedziane na samym początku, choć już nie nachodzi się na sami Lemkołyni, to był jednym z tych relatywnie bilszych osaretków w najbliższym susiedztwie Lemkiuskach Sał, gdy może było na premier najaty się do dajakoj czasowej roboty przy kurortnikach. Podla Józefa Dietla, kupelny chyszkę w Igoniczu charakteryzowali się powabą, uroką i czarą, choć byle skromni pobudowany, to z wyczucią. Koło 1860 roku wozneseno w centrum hotel, pizniejszej ohołownej zdrojowej dym, dwuplantrowy budynek pobudowany na planie bukwy F, o nerywni do hosty bicznych krył, z niewielkimi ryzalitami w fasadzie. Budowla ta, choć z klasycystycznymi elementami, wygląda bardziej jak pałac z wisnacetoho stolicia, choć woznesenej do ustrowyskowych ciliu. Zachwyczał się nim Dietl. Pałac był bardzo gustowny i szykowny, jak pisał. Mistyła się w nim krasna balowa sala, obszerna i dalniana sala, pokój z bilardą, cukiernia i czytelnia. Na plantry nachodziło się parunacet pokoju do wynajęcia dla hosty. Dopiero w 1887 roku dobudowano od południowej strony do budynku zdrojowego domu w miejsce pierwszej skromnej charakterystyczną dołhu w mauretańskim stylu werandu z 14 ażurowymi na zmianę nadwieszanymi i spartymi stopami. Po 1868 roku dobudowano w Iwoniczu paru drewnianych obiektów. Meryńczyma w południowej części zakładu wozneseno nad potoką wielki plantrowy dom w szwajcarskim stylu, jaki nazywał się i do tej pory tak samo się nazywa, choć wygląda już bardziej moderni, sanatorium Zatysza. Na zachód od zdrojowej promenady w dolinie potoka Bełkotka pobudowano plantrowy dym pod pogonią. W drugiej połowie XIX stulecia pobudowano też w samym centrum uzdrowiska plantrowy drewniany budynek nazwany późniejsze Krakowiaką. Przetrwał w nim posłuszny czasy, choć uszku z ozmienionym wygladi. Willa tota pobudowana ostała w też szwajcarskim stylu, na planie zbliżonym do bukwy L, z charakterystycznym triprochynową, tritrawejową werandą na parterii i obszernymi gankami pod wkryciem okapiu na plantry. Balustrady przykraszali dekoracji z wytananych w dość elementów, charakterystyczne dla szwajcarskiego stylu. Głównym budowniczym najatym w tym czasie w Iwoniczu był wysoko notowany w Krakowie Jacek Matusiński. Ważnym momentem w historii rozwitku Iwonicza było woznesienie w rokach 1869-75 jedynego tołdy murowanego obiektu – mineralnych łazienok. Na osin 1869 roku wozwano do wybrania najlepszego miścia i spojrzenia planu budowniczego z Krakowa – Węzołycza. Do przeprowadzenia odpowiednich zmian planie i przeprowadzenia samej budowy na osnowie instrukcji balneologicznej komisji wydatnego i znanego architekta księżarskiego. Architekt tot był inspiratorem opracowania wawelskiego horbu jak polskiego akropolis, jakie na ostało nikole zrealizowane. Był też twórcą Kolegium Novum Jagiellońskiego Uniwersytetu, ale też i autorem projektu mineralnych łazienok i krytej promenady w Krynicy. W Iwoniczu to win kierował wszystkimi budowlanymi robotami, korygował plany i to jemu trzeba przepisać ostateczny wygląd i formę łazienkowych budynków. Odnocześnie do woznoszenia łazienok w 1881 roku na południowym uboczy chory ponad zdrojowym domem pobudowano obszerny mieszkalny obiekt Belweder, nazywany też Nowym Pałacem, o eklektycznych cechach z charakterystyczną wgubleną werandą posredyni frontowej ściny. Instrukcja dla uzdrowisk z 1864 roku hołosyła, że nieobchodnym dla funkcjonowania każdego zdrojowego zakładu są chodniki pod zadaszeniem obik zdroju, obik dżereł, do prochulok dla hosty w czas deszczu. W Iwoniczu w XIX stuleciu toto funkcję spełniała kolumnada wzdłuż starszych łazienek i zasobnika mineralnej wody. Było to jedno z niedotknięć uzdrowiska, że brakowało takiej sprawdy u ostarienia zadaszenej paradnej promenady.

I czujemy się zaspo, śpiłanci, w dneszni register zabytkiw wpisujemy hurtowo ciu architekturu XIX-wiecznego Iwonicza. Miasteczka, które nie przyczysla już do Lemkowiny, ale nachodzi się na samym jej kraju i chciu nie chciu było mocno związane z życiem sąsiednich Lemkiw. W 1881 roku Iwonicz dalej był w trakcie budowania, wznoszenia nowych budynków. Odnocześnie postępowały też urbanizacyjne roboty. Na przykład rozkopano i splantowano znaczną część chorba, jaki rozdzielał Zdrojową Dolinę od Doliny Potoka Bełkotki. Na zachodnim uboczu werchu, na schód od zakładu, zrobiono tak zwaną Prohulku Marii, płód, jaki wiół od zakładowej kaplicy do domu jednej z arystokratycznych mieszkanek Iwonicza. Potik w tot czas wyprostowano i uniato w murowany berechy. Płaszczyna przed Zdrojowym Domem stała się miejscem promenady, koncertów na wilnym powitry i czastych towarzyskich stryczy. Polski neoromantyczny poeta Władysław Pełza porównał tot plac do placu Świętego Marka w Wenecji. W 1885 roku Iwonicz zyskał basen. W Dolinie Kwalciu zrobiono zasobnik wody, jaki napełniał Hirski Potyk. A zaś w następnym roku Bełkotka otrzymała czteroboczne ocembrowania z żelizną balustradą dookoła, a obik pomieszczono tablicę z wyrytym werszem Wincentego Pola. W tyny tych lisy już tosy tam sołodko czerczuczy, dnes jak i kolysy łytasz nas, Bełkotko. W następnych rokach wozneseno wydymy obiekt, jaki i pod dnes je dominantą iwonickiego krajowidu. To plantrowy budynek o nazwie Bazar. Pobudowano go na planie zbliżonym do łatyńskiej bukwy H, z czteropiczną zygarową łeżą, z zygarem pomieszczonym na południowo-zachodniej ścianie. Besiedłano o tym budynku, że cariuje posered innych obiektów i że jest to budynek, jakim każdy zagraniczny zakład mógłby się chwalić i w sotkach obraz jego rozsyłał i rozwiszał. W tym czasie wozneseno też po drugiej stronie Iwonickiego Potoka drugi charakterystyczny budynek, murowany, nedrewiany. Możemy go znaleźć w Iwoniczu i dnes, willa pod nazwą Pit Jalecią. Pod koniec XIX stulecia wozneseno w centrze Iwonicza kaplicę w formie triołtarnego chramu z osrodyną bez powały o charakterystycznym profilu naśladującym starochrystyjańską bazyliku. Pobudowana została dokładnie w 1895 roku podla projektu Favorgera. Dalej w 1900 roku pobudowano wielką plantrową willu Niespodziwanka. Dnes jej już nie je. W 1904 roku rozebrano drzewowy dom i zawiaki tom pobliżeno widokołu płaszczynu nad drzewami. Poszerzono też park w stronę Bełkotki, a żeby to zrobić, rozburano dym pod orłą i otwarto w ten sposób prostor z widokiem na pomnik Karola Załuskiego, jaki złesia pamiatka. Na początku XX stulecia, w 1905 roku, pobudowano trzy nowe willi, w tym dwie plantrowe na wysokim podmurowaniu, to Zalisia i Lutnia. Przedłużono też murowane łazienki pierwszej klasy. W następnych rokach budowano coraz więcej obiektów podla tak zwanego szwajcarskiego stylu, ale za coraz częstszym zastosowaniem form miejscowej teselki z wieloma balkonykami, koronkowo zdobionymi drewnianymi balustradami, z nadwiszonymi łukami i kratownicami. Pośród nich wyróżniał się hołowni Biły Orel. Willa wznesiona w 1912 roku przez majstra z klemkiłki Floriana Weissa z braciami Joanną i Antonim.

Pierwsza światowa wojna zahamowała rozbudowę Iwonicza. Po zakończeniu wojny w sąsiedztwie Białego Orła willi pobudowano drewnianą willę Mały Orel, ożywioną ryzalitami z wieloma balkonami, bogato ozdobionymi popularnym motywem irskiej rozety. W 1933 roku gruntownie przebudowano krytą promenadę, zastąpioną ją bardzo monumentalną arkadą. Po wojnie Iwonicz włożył w nowy etap rozbudowy. W oddaleniu od centrum zaczęto budować murowane sanatoryjne budynki. Woznoszono ich na uboczach wyższych werchów z wkomponowaniem w gierski krajowy wśród wysokich szpilkowych dereł. Najpierw pobudowano sanatorium Sanato, pak willu Trilelei, ale dopiero Excelsior, wozneseny w rokach 1927-31, charakteryzuje się konkretnym, współczesnym już stylem. Elementy brył toho budynku się pronykają, a w przyzemni czasty schosnowano praktycznie same pereszkleny partii, co było nowatorskie jak na tamte czasy. Architektura Iwonicza, w bilszosty drewniana, z paroma murowanymi akcentami, już od połowy 19. stulecia była podywlana i bardzo się podobała. Tak seret profesoriów balneologii, jakie przyjeżdżali do Iwonicza doślidżaty uzdrowiskowe wody, jak i seret samych kurortnikiów. Sam wymieniany już profesor Dittl, rektor Jagiellońskiego Uniwersytetu, napisał, że wszystkie willi charakteryzują się krasnymi i eleganckimi formami i nieperesadzeną dekoratywnością. Dostrzegano już wtedy koncepcyjną myśl zabudowy Iwonicza. To, że budynki za jedno o wysokich artystycznych walorach, a i też tych funkcjonalnych, harmonijni, spiłgrali z lisowym otoczeniem, z wysokimi, strzelistymi, szpilkowymi derełami i wieloma zadbanymi klombami i traunikami. XIX i XX-wieczny Iwonicz stanowił premier zwartego ansamblu drewnianej uzdrowiskowej zabudowy. Był syntezą popularnego w tym czasie szwajcarskiego stylu z pizno-klasycystycznymi elementami, a późniejsze i z elementami secesji, z różnymi formami teselki i narodnego budownictwa. Jak wygląda Iwonicz teper i czy możecie w nim jeszcze widzieć to te wszystkie willi, o których byłaby sida w programie i które mogliście obserwować w galerii z nim, o kto uczano i do zapowiedzi programu? Żeby się o tym przekonać, musicie się wziąć i zorganizować swoją wakacyjną prohulkę do kurortnego miasteczka Iwonicz na samym kraju Niskiego Beskidu. Horiaczo, zaohaczam. Iż toż, moi słuchacze dnes, wam już dziękuję za to tu radiową wandriłku po Iwoniczu. I mam nadzieję, że była ona na tylko przyjemna, że się do niego w bliskiej buduczności wyberete. Zdrawlu was miło, Natalia Małecka. Oh, where have you been, my blue-eyed son?

Wieczór z Radiom Lem FM. Den z Radiom Lem FM. Lem FM na żywo.

Zaziem z tobą. Wołom wleczu swój wołok, jak szachtarski kin wozok żelizny. I choć mi ciężko, zdochbym, kiedybym ja wyprzyjał.

0: Realem FM.
1: Jest wtorek, 26 maja 2026 roku. A na nowiny Rady Realem FM prosit Olena Stefanowska. Małopolska stała na żelizniczny transport i zaochocza żytelów regionu do rodzinnych ekskursji przed wakacjami. Z nahodu dnia dzitino i długiego weekendu na początku czerwca junia samouriad przygotował specjalne promocje na regionalne przejazdy. Dzieci i młodzież pojechają pociągami za symboliczną złotówkę, a rodzina zmoże schasnować tuńsze grupowe bilety. Oferta Małopolski bilet na den dzitino będzie obowiązywała 30 i 31 maja. Za złotówkę dzieci i młodzież będą mogli cały dzień bez ograniczenia jeździć pociągami organizowanymi Małopolskim województwem, znaczy od Małopolską żelaznicą, Polregio i Śląską żelaznicą. Promocja obejmie między innymi trasę z Krakowa do Katowic czy w stronę Pinhala, ale bez odcinka Muszyna poprad Tatra. Od 4 do 7 czerwca junia będzie działał Małopolski bilet dla rodziny, który może chosnować grupę od 2 do 6

Son. Poema. Snył się mi dido toj nocz. Išł głuboczy jarowaty. Bdlata liniowy tuchy bylcy, postukujuczy, ťahli horiv honom wiz, a za nim pluch zawlakany. Dido oczami niebo miriał, bez huńku obzyriał jajce w kieszeni, na chlip świżo wpeczeny pozerał. Świt wesnom natchnieni rozpiwał się za zeleniu, pri gorszami gutał teple promienia życia nasienia. A smużka pidubiczu zdawało się sama klicze. Podżele gaz do gumi, tak jem cię dawno nie widziła, ждала jem. Tu żyła. Zemle, zemlice, zyknął dido. Ja znam, że mnie kliczesz, rydna, najkrasza, najdorosza, ponad druga. Puch do smuchy zapiatej lysył, wziął jajce do żmyni. Z imenom gospoda jał karkę czuchaty bydlatam, żtob się nie robili bolaka od jarma, żtob się sejkę nie duszyli darmo. Ruszył. Jajce prikrył skrbom, a na nią chlibuś arkisiany złożył. Hej, steju, hej, ruszył, hej. Rosny mi chlibę jak lis mi pachny, chlibę. Nie pidu drugi raz za morę. Tebe, smużko moja, budu orał, tebe posijał, z tobą budu płakał, z tobą śmijał. Nie pidu za morę. Drugi raz. Hej, steju, hej, ruszył, wraz, składom, hej. Przebacz mi, zemlice, sztum jak poturnak niewirny, świtamy piszą, tebe liszą, rytna. Ja dumał, żem bidny i goły jak Lazar, siedmia zamanił tlarami. Коли мій вітер в очі загнав тугу і слезу нагнав солену гірку, як моря вода, я знав уж, жем тя продав. Марно, не найду другой такой, де би мій потік черкав, ліс шумів, камінь чеберкав рідном бешідом. Де очі не зверну, де не піду, там тінь твоїх верхів іде моїм слідом, небом захмареним тягне спомини до карят, проклинат. Гей, сейки, гей, мої, складом, гей. Не затом до тя верну земле, жем скрв'ю виплював груди, не зато, лем зато жем тя любив. Do bólu lubił. Przebacz, mamyczko, nerozumnej dzieciny, prowinu, przebacz. I natchnij moje pokolenia, żtob tak kochało twoje werchy, żtob tak jak ja kochało kupu kamienia. Hej, steju, hej, różu, hej. I pognał dido sejk składom, z duszą na czepiach. Tuman oczy rozmarenych moich, szlid za didą stelił, smużką lichał, aż wkrył murokom, z toho nikolej swytania nie dwychat. Zamer w dne śniosty, zamienił w kupu kamienia, didowe pokolenia.

Witam bar serdecznie na słuchowisku i mamy dalsze karpackie noweli Petra Polańskiego i jedną z nich, Czudny robowy duch, zapraszam na następny odcinek. Rano stali my i pociągnuli się z ruczniciami do lisa. Po śniegach, po zametiach, to wynurjali się, to zas zapadali. Po Karpatach, choć nie za dyczyną, ale tak za niczym pohultaj, lechszy się człowiekowy robyt. Nadybali my lisny czoho, poźwidowali się o medwiedzi.

Pałka, powiół lakoniczny towarzysz i zdwychnął ramionami. Brawo, odpowił jem, idrze. Ostał jem sam blisny ciłci, a je w sewi zyszął do rozwadowa. Szczęśliwy, dumam, dziś dał jem do weczera, neje, moho bojaryna, ba, uż temno, neje. I nicz już uboka zaszła, a ja nadaremno czekam. Snujem, twerdo się spyt połowach i na dywo zamiast lyżkę albo zajaca snyje się mi szczupak i owódka. Na beskydach zasytało, niczka się perespała, hej bezbycza. Jak nowo narodzony i wyszoł jem z wysłużeno ich chyży lisny czyłki. Smotrył na pniaku sidy diakysy i chłopyna w czypowi w kuczmi. Stał i kuczmą o zemlu bach. Szto takie? Zwiduju. A tu list od pana. Do mene? Tu? Ba, besiduwaty do was. Gwaryt chłop. Szto pan, to ne pniak, a myło poznat i ślipy. Cy ksobi, cy cza, a pan panom budę, choć jak go na swoje natichaj. Ano, cy budę z pana czoban, ha? Ne budę, a wakar? Ba, i bohar ne budę. Tak to już. Ludę ludmy się rodziac, ohnia z bodaka, ne skreszysz. Ta diżdyjte, najdopowiem. Idu ja do Śładka prosto za dorohą, aż tu na dne słojaki soho pana. O, waryt pan, de idesz? Aboż to. Lisny ciłka, znasz de? Aboż to. Id, toto adde pismo zanes, panu tam daj. Chłop dał mi list, złomył jem kopertu i zaczął czytaty. Propało, i ne wertam do tebe. Idu prosto dagde do keczkmetu, abo na bakoński lis. Wydyć się w stuplu do bataliona, bema z nim do Czechledu, Madijaszu, pitbywaty, szeklerił i rumunił. Szto to za dama to ta Sławka? Odmowyła mi. Praszczaj. Twi Jewsewi. Czytał jem i mne wiryl. Aż to? Cy ne manewr to Sławkin? Z nim to dy kokietowała, a na miasit metała. Nie pamiętam już to, odjało się ze mną. Niespokojny chodził jem ciły den, połoczył się po debriach i lisach, aż na dowieczer stanął jem doma. A de wy tam zahrużali? Potterze, a depiad zwoju połotna w dari od parocha na rozwadowi. Połotno jak szok. Tak? Ja już zaprawdę nie znam, do czego to dowedę. Obwynął jem hołowu zimnym okładom, wypył cytrynową wodę i tak, pidliczywszy się na czas, jakysy ich tiusz to nebud riszyty, ta w hołowi się mi krutyło. Opanowała mnie choriaczka. Paru dny jem proleżał. Tymczasem minuły rizdywiany świata. Ja pomaleńkę zaczął przychodyty do sył. Na nowy rik był jem ciłką zdorowej. A teper zapraszamy na korotku pererwu, a pak doznamy się, co było dalsze.

Ty tam szumec iszczy? Szmarł z widania stary prodekan i pizreł do wikna. Najże szumet. Pak prodążał rozpowit. Była to akuratni Melanina Nicz, stary Rik. A za naszych czasów to życia było. Antałki z wyną jak melony sypali się z uchor. Akuratni takoho, prosto z róg, prosto z wędnyci, ny dukielskie, ny markowackie z nym się neriunało. Jak perła czyste. A było się hejby da jaka orszada, hejby witerec, tak lechkie wydyć się. Przed tobą po wozdusi się rozyjdę. Za obyczajom stary Rik nie praszczali my pereważni doma. W totunicz objeżdżali my beskyt po sełach, po susidach. Pić dobru nicz kazał i ja za prijaczy moho czornoho i wybrał się do jedynoho, dawnoho znajemoho perebendy z rozwadową. Na akt powitania nowego roku win se derżał antałok czystoho tokajera. Kto nie zna karpackoj noczy, jasno, moro striszczyt, na drogach gazdołe z piśniamy, a po obyściach ogni horiat. Słodko się ichat w kożuchach na kowanych saniach, jeszcze na jakich saniach, na zatylniku biłej kryłatej Pegas, na zelenym tli, a z peredu mi drogi szalenec, czorny Arab. Ta choć wyno prawda, było się hejby orszadu, ta wse antałok to ne na perstok, a w kożuchu masz się jak na ławrach, i tak pomaleńky nepostereżeno oddał jem się Morfejowy. Wsnujem. Powit te same. Jaki karpacki witer? Żart ją nie zna. Jak duje, ta już za zakonom duje. A śniżok lemdo Dymytryja poroszyt za Dymytryją, że syple zaduwat. Od toho jej hors, żeby swoje czynył. Dokal oreł nad joho, wnukom, radygastom, kryłamy treple, dotal hors bude horsom, żeby po medrze zruby i z wozyska zaduwał. I to Dwiter, dobry żmykał po moich lyciach, bo za jakiejś czas jem się probudył. Sam nie znam, co ze mną domajem, splu, czy się mi snyje, czy za stołem siedzu, może to astpiu, a tam cynę chor duchił? Hejby duchił, chor tajemniczyj, addej ony wszytkę czuju tony, to żalisny, to wesoły, to zmuczeny. Na czas wtychają ci zas akord. Za jednyma tonami proderają się druhy. Po dalsze seło, zoseła melodyi, dolitują, szczedriłku tam śpiwają, siby po chyżach roznosią, nowy Rik pryklikują, a w wozdusi biło. Biło. Kubiat smysia, kaczajut obłaky. Też ja smotriu na rozdrożu. Wyczuł trzy stołpy, trzy drogi na rozputiu w melaninu nicz. Jak z nieba wpało, akuratny czas, żeby o dolu siaś widaty. Kto z nas na rusy neś widuje o dolu? Ta de duchił wiaty, a ot i ustupujut kubiata biły, witer prytycha,

Aż to lemmi czorny, szaleni konysko. Rozoruje mi się, trzy drogi. Jedna znana mi wede do rozwadowa. Druga znana do wdowy ci Natalii. A trzecia jeszcze po seredyni do prosta. Ta wyczu my nie idemy, lem stoimy. A mi kin hejby za kniażych czasius poki, no jakby nycz, żde rysuje się na śniu. Wasylu! Zaklikał jem. Sława Bohu! Ewaryt. Szto, spysz? De tam splu. Chtił jem, ta witer wrażyj. Taż my stoimy jednako, szto? A stoimy, Ewaryt Wasyl. Taj, Boh dast, budeme stojaty i dale. Ne pide konyna hoc sztorob. Jak ne pide? Adże gnit. Stał na miscy, hejby ho prykował. Na rozwadowysku do rohu ne pide, hoc byż to znaje swojej kin. Bywało obroku na syplut, a syłowanym koniom ne pidesz, hoc za ucha ciachnej. Piłnicz już się bliżyła. Wertaty, ne wertaty, a duchy z ponadyły się mi do hołoły. Czom, bo konycze sudzeno, żeby ja w piłnicz na rozpuju, styrmił, jeszcze w melaninu nicz. Co to za dziło, sudźba to ta? A kiedy byś widaty się jej sławka cywdowycia? Tu manewr i tu manewr. A może i nit? Adde na prymir sławka? Wydymo, lubit ona menę, a tak lem może dla proliczności nebe siduje ze mną? Sztoż, ale wynuwata i wdowycia? Reczy maskę nie zna. Szto w sercu, to i na słowi. Prometej ostaje Prometeją, a za to wydżu w niej tiłko lubowy. Tu, cytu. Ano, czerknijmy. Wszystko jedno, szto bude, ta bude. Wasyl, Ewariu, pust konia, lem byczom szmychnej, de pociachnę tam na idę, tam i pojechamy. Zaswy stało w wozdusi, ara pszuchnuła sanky, poletile za nim. Ani do sławki, ani do wdowyczki, lem na sere duszniu do rohu. Wyszło tu, ta, tu i mi znajemej perebendia ostał na boci. Za kremowym fyszju i za satynowyma czerewiczkami sławkę chpała z moich ocz jedna sleza i pereminyła się w Virginiu. Cygaro, a za wdowycią wpała druha sleza i zminyła się w kresało, i ja zakurył pobidonosno pachniacze cygaro. Na dneska to już wszystko. Dziękuję bardzo serdecznie za uwagę. A koho stritył na swojej drodze nasz heroj, doznate się już za tydzień. Czytała Monika Tylawska.

0: Mniejsza grupa bileta. Oferta Małopolski Bilet na Dendityno podobowiązała 30 i 31 maja. Za złotówkę dzieci i młodzież będą moczyć cały dzień bez ograniczenia i z tymi pociągami organizowanymi Małopolskim województwem, znaczy od Małopolską Żeliznicią, Polregio i Śląską Żeliznicią. Promocja obejmuje między innymi trasę z Krakowa do Katowic czy w stronę Pinhala, ale bez odcinka Muszyna poprad Tatra. Od 4 do 7 czerwca junia będzie działał Małopolski Bilet dla rodziny, który może hosnować grupę od 2 do 6 osób, minimalnie z jedną dzieciną. To ta akcja ma zachęcić ludzi podróżować publicznym transportem w miejsce auta w czasie długiego weekendu początkiem czerwca junia. Dodatkową atrakcją tegorocznego letniego sezonu będzie powrót pociągu Włóczyki, jaki zaś pouczy od jasło z krenicią. Linia startuje 5 czerwca junia i tak jak poprzednia oferta ma odklikać ludzi do częstszej turystyki, a przy tym hosnowania ekologicznego żeliznicznego transportu, w jaki silno inwestuje Małopolszcza. Przy ulicy Wioślarskiej w Krakowie wybudowana będzie nowa prawosławna cerkoł, druga w mieście i pierwsza, co była zaprojektowana od początku jak prawosławny chram. 24 maja odbyła się podzieja w murowanie uchylnego kamienia pod budową Świątyni, która ma pomieścić paru odbiernych. Nowa cerkoł będzie należała do prawosławnej parochii Uspienia Preświatej Bohorodyci, która gnezdije przy ulicy Szpitalni. Od roku podkreślano, że teperyczny chram jest za mały dla coraz większego czosła wiernych, głównie podczas najbliższych świat. Cerkoł uznikać na planie greckiego kresta i będzie nosiła imię świętych Kiryła i Metodeja. Torżestwo oczelił prawosławny episkop łodzińsko-poznański Atanazy. Uczest brali też paroch krakiewskiej prawosławnej parochii otec Mitrat Jarosław Antosiuk i inczo przedstawniko prawosławnej cerkwi ta krakiewski metropolita kardynał Grzegorz Ryś. W muzeju w Lewkowi koło Ostrowa Wielkopolskiego 23 maja odbył się wernisaż wystawy poświęconej twórczości Jurija Nowosilskiego. Ekspozycja pod nazwą Taństwo Codzienności przedstawia 23 twory artysta, w tym malunko, ikono, wypożyczone z najważniejszych polskich muzejnych instytucji i prywatnych zbiorów. Wystawa była przygotowana z nagody 15. rocznicy śmierci malaria i obejmuje szeroki przegląd jego dorobku, od sakralnego malarstwa po abstrakcję. Ekspozycji towarzyszy od bogaty program edukacyjnych podii, włóczni z malarskoma warsztatami i pisania ikon, kuratorskoma oprowadzeniami i stryczami z ekspertami. Wystawa będzie dostępna do 16 żółtnia oktobra tego roku. Tot tożden pełny je rusyńsko-tematycznych podii, o których przypominamy. Wczera, 25 maja, zaczął się 14. rusyński festiwal w Słydniku. Podzieja będzie trwała cały tydzień aż do 31 maja. W Dyrżawnym Etnograficznym Muzeum w Warszawie przedłużony jest cykl podziei w chorzu i na czużyni, przygotowany w ramkach wystawy Formy Przysutności – Sztuka Lemki u Karpackich Rusyniów. Będzie to prowadzenie poświęcone temie migracji i doświadu bycia poza rytnym krajem. Stryczę zasredzać się na refleksji o tym, jak tradycja funkcjonuje w diasporii i jak zmieniać się kulturowo dostomienność poza rytnym środowiskom. Kulminacyjnym punktem tygodnia będzie weekend 30-31 maja, kiedy to odbudzie się 61. edycja Festiwalu Kultury Rusyniów w Kamiunci. Motusko z drobnościami na temu sesach podii znajdete w sumarii dnia.
1: To były nowiny Radia LMFM.

0: bardzo zachodu ze swoją audycją tam w chorach Karpatach. Choć to moi relacje nagrywane z zachodu, to za jedno wspominamy na Lemkowinu. Pradziedzisku ze mną wszystkich naszych ludzi, gdyby one nie odeszli i gdyby nie były rozmytane w szerokim świecie. Dneska zapraszam na program, któremu jem dał na hołowok.
1: Niejaki aparat nie zrobić z człowieka profesjonalnego fotografa.
0: Zapraszam do słuchania besidy.
1: Dneska nasza besida będzie lem edukacyjna. Lem, że nie będziemy wspominać ani pro Lemkowinu, ani też po czużynu. A dowiadajcie się kus pro pasyju, jaką Petr żyje od 15 roku swojego życia. Słuchajcie uważnie, a się dowiadajcie kus pro fotografię.
2: Gadate, że ste chodzili do szkoły rolniczej, że techniczne zawody ste mali, ale my wszystko znamy was jako takiego artystu, fotografa. Odkąd to się w was wzięło, że z nim robicie?
3: Odkąd się wzięło? Pełni, prawda, taki początek. Mało to, że nianio wo mi zaszczepił taką ciekawość świta, który mnie otaczał, przyrody. Jak on się nauczył czytać, od razu zaczął chodzić do bibliotek. Jak im zaczął prezerować książki, no od razu moją uwagę przyciągły znymki w książkach. Ja się wychował na Fidleri, na Puchalskim, na Centkiewiczach. To były podróżniki, które swoje podróże fotografowały, dokumentowały w swoich książkach to, co znymki wkazywały. No i to mnie wciągło. Także jak im na 15 urodziny dostał od mamy pierwszy aparat, no jaki był dostępny na rynku w rozsądnych groszach. Smiena Wisem M, szpulku kliszy Fotopan F. No i tak im złożył to tu kliszu do aparatu, instrukcję im przeczytał.
2: A to mama już znała, że chce taki aparat?
3: I to była niespodziwanka. Ona tam w besiedzi ze mną no, dowiadała się, że chciałbym fotografować tak jak to ludzie, co tu w tych knyżkach zdjęcia wkazują. No, kupiła taki aparat, jaki był dostępny, na jaki jej było po prostu stać. No ja tam przez wakacji, bo to ja wszystko, co to czerwca wrodzony, no to początek wakacji mojej urodziny. No to przez wakacji ja to tu szpulku filmu wyklepał i od wreszcie już piszą do Chrosnika, do szkoły średniej. Co się okazało, tam jest sekcja fotograficzna w szkole. Mają swoją pracownię, ciemnią. No i tam im zaczepił chłopcia. Mówi, słuchaj, ja mam tu paru kliszu na wakacjach wyklepanu, perszu w życiu. Co ty bym miejsce tu kliszu projawity, wywołaty? Mówi, no jak jest ciekawe, jak coś robić, to pryt po południu, po lekcjach, to ty wkażu. Mówi, dużo nie będziesz widział, bo bliższy liczy się robić po temry, ale po tym już jak klisza się projawy, ufiksuje, no to będę ty tłumaczył. No i tak potłumaczył, dał mi pierwszą kniżkę, taką najprostszą, taki elementarz fotografii. No i tak się zaczęło. Rik pisze, że ma swoją ciemnię. Już tam od tych starszych kolegi pokupował od toho maskownicy, od tamtego powiększalnych, od toho tam koreks. No i tak się zaczęło. Zbijam czasu, jeden tam, prawda, sobie unowocześniał te aparaty, bo to wiadomo, zmiana aparat z nowym innym obiektywem był. To on się takie podstawowe rzeczy dawał roboty. Lampy im nie miał. Pierwszą lampę tam sobie kupił, taką Amiluxa. W Runku w Lubinie był taki sklep fotooptyki. Tam teraz zburany już to obiekt jest. Tam była restauracja ratuszowa w tym obiekcie. Delikatesy i sklep fotograficzny. No to tam ja taką lampę kupił na żarówkę spaleniową. Jednorazowe żarówkę. To już nie kuryło się tak jak z magnezją, bo to by już było w szkli schowane. No ale palci po paryty można było. W każdym razie nie podobała mi się ta lampa. Napisałem do ujka, do Rosji, do kuzyna mojej mamy. No jak ujko Michał przyjechał, następnego roku to mi przywiózł lampę rosyjską markę Czajka. Taka lampa albo z prądu, z gniazdka zasylana, albo dwoma plaskacymi bateriami. No i ta lampa mi przez ładnych parę roków służyła. Dokładnie się już nie peresił na bardzo zaawansowany aparat. Bo to po smieni była jakaś Azorka dwójka, potem był FET trzeci, potem już był FET zbudowany światłomierzem, którego notabene mamy do Gneska i już można w nim było obiektywy zmieniać.
2: Czy takie hobby jak robienia zniemok, to jest tunia sprawa, czy to raczej droga zabawa?
3: Nie była to tunia sprawa. Za to jakbym się dowiedział, że w Wrocławiu na dworcu głównym w soboty zaczęła być organizowana giełda sprzętu fotograficznego, to zacząłem na tę giełdę jeździć. I tam można było za stosunkowo niewielkie groszy przydbać używany w dobrym stanie sprzęt już kust lepszej jakości. tam im kupił swój pierwszy zachodni aparat, bo to tak z tych ruskich fedził, zenicił. Jeszcze zenitom to im robił do końca 80-tych roku. Jeszcze Bortniańskie watry im fotografował zenitom 12XP, to był taki pierwszy zenit, drugi. Pierwszy był zenit ETL, a drugi 12XP na diodowym światłomierzu. To był zenit, który mierzył światło już przez obiektyw. Nie z zewnętrznym, z eksponometrem, ale przez obiektyw.
2: Czy każdy może być fotografą? I co trzeba znać na temu fotografowania, żeby można było dobry fotografować?
3: Znaczy, fotografię trzeba podzielić na część techniczną i na sposób spojrzenia na świat. To są, prawda, dwie ważne sprawy, bo można być perfekcjonistą technicznym, ale jak się nie zna wyjmaty to, jak to się mówi, jedynego momentu, to trzeba nie zrobić znymki, która przyciąga wzrok. Trzeba mieć jak taką zdziwidzist skorej orientacji, skoro wyspotrzenia ciekawostkę w tym, co jest w kil nas. Za to sąd fotografujący, który siedzi na rzemieślniku i na artyściu, nie? To podziw nikoli nie jest sztywny. Ja się dość długo tej technicznej strony trzymał, bo no, lubię, jak to jest zrobione dobry. Także unocześnie ten sprzęt to staroruskiego Leningrada im prodał, kupiłem lepszej jakości powiększalnik już to naszego.
2: Czy dobry fotograf na każdym aparacie zrobi dobrą zdjęcie, czy to ma znaczenie, jaki mamy aparat?
3: Jak chodzi do strony technicznej, na pewno ma. Ostrość tej zdjęcia, kontrast tej zdjęcia, prawda? W tej chwili przy cyfrowym sprzęcie to już aż takiego wielkiego znaczenia nie ma, bo ciu obróbku zdjęcia się robić na komputerze. Są tak uniwersalne programy edycyjne, choćby z tej serii Photoshop firmy Adobe, że no to cuda ludzie z obrazkami wyczyniają. Ale ja się wychowałem na fotografii analogowej, także jestem przyzwyczajony do takiego, no trudno powiedzieć, perfekcjonizmu. Może dokładnie z tym.
2: Czy wy, jak robicie zdjęcia, czy wy ich też przykraszacie tymi programami zwanymi Photoshopami?
3: Staram się najmniejsze. Mi Photoshop nie służy do doprecyzowania kadru. No, ja mam tendencję do skisnego kadrowania z nim. Ale bywają sytuacje przy fotografii takiej no, dynamicznej, bo powiedzmy, jak ja tam od 20 paru roku fotografuję folklor, gdzie był ruch bardzo dynamiczny, że po prostu tam nie jest czasu na celowania, na precyzyjne ochoblowania zoomą, żeby zimaty kadr. Strzelacza obrazek, żeby po prostu zimaty chwilu. A potem komputerom ja sobie już cyzeluję to obrazek, już sobie tam doprecyzowuję, w jakim kadrze mi będę najlepsze wyglądał. Od czasu do czasu jakaś drobna zmiana jasności, czy poprawienie kontrastu, no była, że po prostu w taki skory fotografowaniu to się tam nie doprecyzuje. Także dla mnie Photoshop to jest jedynie takie doprecyzowanie obrazka. Nie lubię jakoś takich drastycznych zmian w zdjęciach wprowadzać. Zdjęcia dla mnie mają wskazywać prawdę.
2: Gdzie jest najciekawsze zdjęcie robione?
3: Najciekawsze zdjęcia. Takie, prawda, najbliższe fotoalbumy to się zaczęły, od kolei zaczęły watry chodzić. No, na tych pierwszych trzech watrach, znaczy w czarni i w hańczowym nie był, bo no, to był czas służby wojskowej, potem stan wojenny. Także pierwsza moja watra na Lękiszczynie to była watra bortniańska. I na wszystkich bortniańskich watrach ja był. To się jeszcze fotografowało na kliszach, także tam z tych klisz, które tam zrobił, to parę najciekawszych z niego, gdzie sobie powiększalnikiem zrobił na papier, a klisza szła do folii opisana wydarzeniem i rokiem i do szuflady. I to ta moja szuflada, początkowo na sali, potem tu, już w Lubinie, jak to się mówi, rosła, puchła. Tak mi się życie poukładało, że w sim roku po ślubie moja żena ciężko zachoriła. Chworiła 16 roku, jeszcze ostatni 10 nie wstawała z posteli. No i 5,5 roku temu chorota zabrała mi żenę. Przez dłuższy czas nie mogłem się znaleźć miejsca. Więc no, zimę się na tym, że pomaga mi robota. Zacząłem się hledać zaniacia. No i przy jakiejś okazji, po zrobieniu poriadki w warsztacie, prawda, takim mini warsztacie w pełnicy, na balkonie, prawda, w żelizy wszelakie, po szafach, po biblioteczce, zazdrzyłem do tej szuflady pełnej klisz. A że mam tu taki skaner, który automatycznie skanuje klisze małoobrazkowe, no to im postanowił, że wszystkie te klisze peretworzył w formę cyfrową. To znaczy zapakuję ich do komputera. No, ładnych paru tygodni mi to zaniało, a w tej chwili mam swoje fotoarchiwum i na kliszach, i na dyskach.
2: Kilka z nim to zrobili?
3: To idę w dziesiątki tysięcy.
2: Czy my, Lemki, może poobzyrady sobie dadę waszą pracę?
3: Ja raczej się nie chwalę obrazkami. Nie mam swojej strony z obrazkami nawet w internecie. Także jedyni dla bliższej społeczności obrazki to są moi fotoreportaże z festiwalu folkloru Świt-Bit Keczera. To obrazki na potrzeby ansamblu Keczera i Legnickiego Centrum Kultury, które też jest współorganizatorem tej imprezy. Są czteroka robione. Jest to czteroka paru tysięcy zdjęć, z czego tam kilkaset wse jest robione w formie odbytok i pakowane w albumy. Także zainteresowanym może się z Jurką Staryńskim skontaktować i poobserwować obrazki folklorystyczne.
2: A czemu akurat Lemki Keczera, a inne Lemki nie?
3: Znaczy, ja się tam poza takimi doraźnymi wypadami fotograficznymi, w jakieś ciekawe miejsca, czy na tak zwane łono przyrody, to raczej w ostatnim czasie się przestał bawić fotografią typu Wesila, typu jakieś tam komunii.
2: Na Wesila czyste robili zdjęcia?
3: Były, bo to jeszcze jest czasy fotografii analogowej. No to gdy widoba, że się oddawało zleceniodawcy odbytkę razem z kliszami. Że to było zrobione i wydane, już dla mnie niedostępne. A to wariusz bliższy z Nymok, który w ostatnich 20 rokach robił, to są właśnie znymki etnograficzne, folklor, festiwal, Watry. Jak chodzi do Watry Bortniańsk, ja wse się starał polować na ciekawe twary. A na pierwszy Bortniański Watry pojawił się człowiek ze Słowaczyny w starym, lemkijskim odziazie i sama twarz była bardzo charakterystyczna. Tężny, sumiasty, wielki, siły bajus. Był to człowiek dohnes, żyjuszczy i daj Boże, żeby jak na dalsze żył, ze Słowaczyny, Rusnak, pan profesor Mykoła Muszynka. Weduczy rusyńskiego ansamblu folklorystycznego Kurowczan. Zoseła Kuriu na Słowaczyni, w prygraniczni czasy, tam niedaleko, paru kilometrów od Muszynka. I to był człowiek, który, to były jeszcze czasy komunistyczne, także więc sobie przyjeżdżał do przejścia granicznego w Koneczni, tam lyszał auto i przez chory napisze kupu drogę iszał do Bortnego na Łatru. Także ja go fotografował od początku na tych bortniańskich Łatrach, także pidopnął dysk zaraz do komputera, to może wkazaty. Chyba bez dysku na komputerze pojedynczym maty obrazkę, bo paru roku temu zmy tam były w ramach festiwalu Świt-Bit Keczera. Od chyba 10 roku, już to drugi rok, mamy jeden dzień koncertowy właśnie w Kurowi na Słowacji jako hości tamtejszego ansamblu Kurowcza. No i tak w besiedzie pan Mykoła się pochwalił, że będzie wydawał taką kniżkę o swojej dzielności, prawda, ansamblu Kurowczan i w folklorii, w etnografii słowackich rusnaków ogólnie. I mówił, że no, potrzebuje znymok archiwalny. Mówił, znaczy, to panie profesorze, ja tam coś znajdę. No to z komputerem na zadnim siedzeniu w aucie mał, to ja od razu wyskoczył do komputera, to te znymki połyberał do osobnego folderu, zapisał mu na płytę. Jaki on był zaskoczony, on nie miał pojęcia, że ktoś był w tamtych rokach robił znymkę. Także panu profesorowi wielką niespodziewankę sprawy, prawda, dajucie mu kilkadziesiąt, można rzeczy, zdjęć archiwalnych.
2: Kilka roków już robię te zdjęcia.
3: No już, a nawet będę 45, bo to od 15 roku życia zaczę, a już mi w tym roku, w czerwcu będę 60. Także kawałek czasu.
2: Jakby taki młody Lemko chciał zaczaty fotografować, co by z tym powiedzieli? Od czego jest zaczaty?
3: No, w tej chwili to ta fotografia cyfrowa stała się bardzo dostępna. Każdy jeden współczesny kupowany telefon to jest aparat, kamera, dyktafon, wszystko w jednym. I to się okazuje, one to te wbudowane w telefony aparaty robią coraz lepszej jakości. Ja się na tym, prawda, przyznam się do tego, że ja w ostatnich rokach, no to ta moja prawda, przyjaciółka, Marzenka, ona jest taka miłośniczka starych zamków i pałaców. Także w innych chwilach, weekendy i zdjemy się tu po podnieżnym Szlesku i Nelem i zwiedzamy takie miejsca. To okazuje się, że taki, prawda, aparat wbudowany w telefonie w zupełności wystarcza na dokumentowanie tego rodzaju wyjazdów. Także już nawet tak zwanego aparatu dla małpy, jak ja pogardlizował, to te aparaty kompaktowe ze sobą nie zabieram. Bo to wygodniejsze. I od razu mają łączyć z internetem, od razu można się pochwalić obrazką. Także tak to sprawy wyglądają. Także jak chodzi o fotografię, no towaru. Starczy maty dobrej jakości smartfona i komputer z podstawowym oprogramowaniem do obróbki znajomych i już się można bawić, ale warto.

0: Dla tych, što teper włączyły nasze lemkiwskie radio, przypominam, że dneska besiduję z panem Petrom Kuziakom z Lubina, a rodzenym już 15 roku po akcji Wisła na zachodzie Polszczy w seli Lisiec na Nyżnim Szlesku. A jego rodycze rodzili się jeszcze na Lemkołyni, niania w Bortnym, a mama w Tylawi. Proszę słuchajcie dalsze naszej besidy, Mirko Warchacz z zachodu.
1: Ważną sprawą jest raz znaty fotografuati, a dwa znaty smotriti na otaczający na świt. Bo to jest podstawa. Jak nie znasz w którym momencie, prawda, guzik natysnuty, no to, to obrazek nie będzie miał toho czohosi. To elementu, który przyciąga wzrok. Tak wyglądają sprawy z fotografowania. Moja dziłka też, jak to się mówi, po nianiu gołtnęła bakcyla.
2: Jak twoja dziłka ma inne imię?
1: Dziłka Katrena.
2: Katrena. I ona też się zajmować fotografem, tak?
1: No, po nianiu gołtnęła bakcyla, także jak skończyła szkołę podstawową, piszła do średniej szkoły, no to sprawił ją jakiś taki prosty aparatyk cyfrowy, zaczęła fotografować. Jak się tam programy edycyjne podcigała, to już nauczyła się Asia te zdjęcia obrablać, archiwizować na komputerii. No i tak stopniowo apetyt rosnę w miarę jeżdżenia. Zaczęła już pracować, no to tak co roku sobie wyjeżdżać za granicę na wczasy. No i wszyscy z tych wczasów jakoś obrazkę prowadziła. No i któryś roka przyszła i mówi, tatu, ja bym chciał porządny aparat. No ja mówię, kilka roku siedzę w Nikonach, bo ja na Nikony się peresił w czasie, jak się Niemcy zjednoczyły. Bo ja fotografował aparatami marki Praktika, robionych przez Pentagon Drezno. No jak się Niemcy zjednoczyły, to wiadomo było, że Pentagon Drezno wpadę. No i nie będę miał zaplecza sprzętowego. Pojechałem na giełdę do Wrocławia, prodałem praktykę i obiektywy, kupiłem Nikona pierwszego i tak się zaczęło i w tej chwili już w Nikona siedzę. Tak samo i moje kaszki sprawy Nikona 70 z krótkim zoomem, który fotografuję do tej pory i bardzo z nią zadowolony.
2: Tebe na rynku polskim są znane dwie marki aparatu, Canon i Nikon.
1: No to są potentaty, prawda, na tym rynku, bo waru Pentax mało aparatów na polski rynek daje. Jasika prawie w ogóle zeszła, jak chodzi do japońskiej firmy. Tam to Koreańczyków wyskakuje, jak sobie tam zamzungamy od czasu do czasu, ale prym wede Nikon i Canon.
2: Waszym zdaniem. Który lepszy jest?
1: Jak o mnie chodzi, to ja się pereśl na Nikona za to, że Nikon jako jedyna firma, która przechodziaczy z aparatu z rucznym nastalaniem ostrosty na aparaty z autofokusem, nie zmieniła bagnet obiektywu. Canon zmienił bagnet, Pentax zmienił bagnet, a Nikon pozostał przy swoim starym bagnecie. Także ja do najniższych cyfrowych aparatów mogę zapinać manualne obiektywy Nikona. I dla mnie, gdy ja się bawię różnymi przystawkami, kombinacjami, kopiowaniem slajdów i tak dalej, to dla mnie jest to liczba bardzo istotna. Nikon jest dość prosto oprogramowany, nawet już to tej wersji cyfrowej. Menu jest takie no, przystępne.
2: Czy wasza dziłka robi zdjęcie dla ludzi, czy dla siebie?
1: Raczej dla siebie, dokumentuje swoje prawda, jazdy. Tak to wygląda.
2: Czy macie w sobie w chyżu takie muzeum starych aparatów?
1: Mam.
2: A wkazalibyście nam?
1: Pewnie, że wkażę. Zaraz, prawda? Chwila, moment. Jeszcze to zbierało. To trzymacie, to w kartonach trzyma, w szafie. O, to jest mój pierwszy aparat. To była zmiana Wisem M, którą dostał na 15 urodziny od mojej mamy.
2: No, wygląda dość tak archaiczno.
1: Tak jest. Proste ustrojstwo.
2: I ten aparat jest na kliszy.
1: Na normalną kliszy, prawda, 35 mm. Wkładało się kasetu, tu się wkładało drugą kasetę, bo jest tak skonstruowana, że można drugą kasetę włożyć, także klisza się przebywała z kasety do kasety. To było tylko fajne, że jak na chcę chociaż otworzył aparat, zaświetlił dwie klitki między kasetami.
2: A kilka z nim mogłeś zrobić na takim aparacie?
1: No, zanim ją kupił Feda, 40 50 kliszy ją przeklepał.
2: Tak, ale na jednej kliszy ile się z nim mistyło?
1: W tym czasie w sprzedaży były dwa rodzaje klisz. 24 obrazki albo 36 obrazki. Na czas, że się kupowało to 36, bo cenowo to wychodziło korzystniejsze.
2: To, żeby zrobić poriadną znymku, to trzeba było się 10 razy zastanowić, jak je zrobić, tak, żeby dobrze wyszło.
1: Dokładnie, bo w tej chwili w cyfrowym aparacie, jak się mają włożoną kartę, na którą wkładają parę tysięcy zdjęć i mają baterię, która pozwala zrobić kilkaset znymok na jednym ładowaniu, to ludzie się nauczyli klepać bez opamiętania. A tu trzeba było wchopić kadr, ustawić, prawda, wcześniejsze światło i przyczynić się pstryk i za każdym razem pstryk, raz. Stryk i pamiętaty. Kolejne 13. I tak się fotografowało.
2: Czyli heł się nacichało, tak?
1: Tak.
2: I tu się pstrykało.
1: Tak, po wcześniejszym naciągnięciu.
2: A, tu już trzeba. A jeszcze trzeba było migawku naciągnąć, tak?
1: Bo migawka jest centralna.
2: Rozumiem. I pstryk.
1: Tak. Migawka, która synchronizuje z lampą błyskową przy wszystkich czasach ustawienia. Od 1.30 do 1.250. I w związku z tym jest ciekawa historia. Bo pierwsze wysilają, fotografował swoje koleżanki ze szkoły, Elżbietka Kluzek z domu, i robił te obrazki zmianą. To ruską lampą, prawda? No i jak się mi kolega Genio Kucharski pozerał to obrazki, mówił: Petro, ja się budu żeny łosinią, tu by mi nas fotografował, wysila. Mówił: dobry, sfotografuję. No więc był Polak, katolik w Krzeczyni Wielkim, w kosteli parafialnym, brały z tą swoją jolą ślub. No, ale zaprosili też fotografa takiego zawodowego, od kolorowej fotografii, z Chojdowa. Przyjechał. Popołudnie było słoneczne, prostoty wielkie, potężne witraże, bardzo ostre świtło wpadało do kostela, także było jasno. I ja już wiedziałem, co się dzieje. To ja sobie w zmianie ustawiłem czas synchronizacji z lampą błyskową na 1,250 sekundy. Przysłoniem się prymknął do osmoch, bo znam, że oprócz lampy błyskowej bardzo duże świtła budę dawało słońce. A to fotograf, starszy pan, to prawda, miał Praktika Super TL. Niemiecki aparat, ale ze szmacianą migawką szczelinową, która synchronizuje lęp przy jednym czasie migawki, przy jednej 30. Bardzo dobry czas. Jak ja widział, że witam, prawda, przy prysłonie 5-6, robię to obrazkę, ja mam: oj chłopie, to ty będziesz miał, prawda, kłopit, bo będzie podwójne świtło. Jedno słoneczne, drugie impulsowe dane przez lampę. Może wychodzić tak zwane duszkę, albo nawet podwójny obrazek. I tak się stało. Aż to ciekawsze, jak winiak mnie zauważył z tą zmianą, z tą ruską okruchą lampą, zaczęła się zmiana byłaty. Ja mówię: czekaj, to się śmieje, kto się śmieje ostatni. I faktycznie tak wyszło. Przyjechał ze zdjęciami do Zimnej Łody, bo to Gianek w Zimnej Łodzi to mieszkał. I dosłownie na podwórku zmieścił się z tym fotografem. Przywiózł swoje kolorowy znymk. No i sypnąłem to szerokim wachlarzem, to te moje obrazki w formacie 13x16, to znaczy podwójną pocztówkę zrobioną. Tamto przywiózł w pocztówkowym formacie. I przyszedł Gienka Nianio, pan Franek Kucharski, starszy gość, taki owialny, sympatyczny człowiek. Wdził okulary na nis, naprzód poprezerał to kolorowy, a ja już tam kotałaka wiedział, że neostry podwójny obraz, neostry podwójny obraz, za duże świtła słonecznego pusty przez obiektyw. Potem prezerat moi odłożył i powiedział: wiecie co, mówcie co chcecie, mnie się te czarne bardziej podobają, bo jakieś wyraźniejsze. Tam to był jakby ktoś ich prebacz pozostrzelił. No dobra, proszę, bo już się słyszę. Ja mówię: widzisz, trzeba się było nabywać z młodego chłopca z ruskim aparatem. Także, Wariusz, to współczesne aparaty, to te moje Nikony, one już mają tak zwaną funkcję synchronizacji FP.
2: Co to znaczy?
1: To jest, prawda, możliwość pracy z lampą błyskową przy ultra krótkich czasach. To 1,4 sekundy jest w stanie synchronizować ze świtą lampy. Także w pełnym słońce może błyskać lampą. A to te aparaty wcześniejsze, no to najnowszy Nikon analogowy, W701S, którego mam do NES, win mam 1,250. To już był profesjonalny, najkrótszy możliwy czas dla lustrzanki. To już była migawka pionowo, chociaż szczelinowa, ale metalowa. W tym aparacie też jest migawka centralna. To jest szwajcarska Foka, bardzo unikalny aparat, dalmierzowy. No, na podobnej zasadzie funkcjonuje jeszcze jak ruskie zorki, fedy. To jest po prostu, to te aparaty bardzo i początek od lajk.
2: Tu ty jeszcze migawkę naciągał?
1: Nie, tu już jest migawka naciągana jednocześnie z kliszą.
2: Aha.
1: Z pustą.
2: Bardzo zautomatyzowany.
1: Tak, już jest niższa wersja. I winniś ma taką idawkę jak tot. Że nastawia sobie i winniś też przy wszystkich czasach synchronizuje z lampą. Nawet ma krótszy, bo on ma do jednej trysotny, to ma do jednej 250. To ja dostał od kolegy, nikoli w nim kliszy nie było, bo to już w takich czasach bo dostał, że już się na klisza nie fotografowałem. To jest Zorka czwarta, którą ciżem kupu obrazki zrobił.
3: Zorka 4.
1: Tak, to skalalec żelizyja można, jak to się wawać, z nim robić i ćwakę była. Ty.
3: No dość ciężka, tak, ciężka maszyna.
1: To jest odlew z jednego kawałka duralu. No i ma dobry, jasny obiektyw. Tu już sobie trzeba ostryty. Tu jak będziesz krócił, to się tam obrazki będą roz... Boże, tu tym perstenem.
3: A, tym perstenem, tak.
1: No. Ale w pewnym momencie połówkę obrazku powinien się na się
3: tak,
1: nałożyć.
3: Jak ja tak obzeram tebie, to tak jakby był tebie jak różowe szkiełko.
1: No bo ja celowo na niego naniósł różowy lakier, bo w okularach mi się po prostu łatwiejsze pracowało.
3: To jest twoja taka...
1: Tak, to jest moja modyfikacja. To jest moja modyfikacja. Po prostu łatwiejsze, bo na stole to ostrist w okularach. No i tu już...
3: I jak tu nacichamy, bo tu jest... tutaj było krótkie.
1: Tu już krótysz... O, tu na dłuższy czas ustawiłem to, bo mi mają od sekundy do jednej ciszaczne. To już był aparat, który naprawdę miał wielki zakres czasu. Ale ciż niestety lampy jedni, który cetif synchronizuje z lampą. Za to więc trzeba, że nadała do roboty na dworze przy dobrym słońcu. No, możesz ciż wykorzystywać samowyzwalacz. I w 50 sekundach samoczynnie zrobić zdjęcie. Wszystko mechaniczne, żadne baterii.
3: A, to już koniec. Bo są mi teraz jeszcze krótyt.
1: A, to już krótyt, żeby dziszło do końca sprężyny.
3: Bo tu nakruczamy sobie.
1: Tak, do oporu nacichasz.
3: Do oporu. A tu jeszcze nastawiał czas, tak?
1: Tak. Tu już się tam dobierało czasu według światłomierza. Żeby pilnować światła, to się wykorzystuje takie ustrojstwa. O, to jest też rosyjski światłomierz, dobry, fotoelektryczny, CDS-owski, markę Swierdłowsk.
3: To się tym się
1: mierza światło. Bateria merła, także już światło nie zmieriam, ale...
3: I jak to jest szczytał światło, to jest...
1: Trzeba było paranesty na aparat. Jeszcze mam światłomierz, prawda, punktowy. To był taki światłomierz, że można było na budynku twary z paru metrów zmierzać światło.
3: Petra, ja mam do tego prośbę. Ja bym chciał ty zrobić te znymku, tak żeby ludzie znali, z kim miałem być duo. Możemy?
1: Tak.
3: Od razu was przepraszam do słuchacza, że robił znymku panu Petrowi swoim sprzętom. Choć to nie było to samo, co win robić, ale będziecie widzieć, z kim miałem być duo.

0: To jest fetko, którą miałem bardzo dużo fotografował. To był mi ostatni dalmierz przed przesiadką na zerkalny aparat.
1: A decydujesz dalmierz, co dalmierz?
0: No bo to jest, prawda, to są wszystko aparaty, które się wyładzia od Leica, zaprojektowany przez Oskara Barnaka. To był pierwszy aparat właśnie, który miał nastawianie ostrości przy pomocy klini dalmierzowych.
1: A mógłby nam bardzo pojasnić, ty oż to chodzi z tymi klinami dalmierzowymi?
0: Oż to chodzi. Chodzi o to, że żeby znymka była ostra, to w starszych aparatach trzeba było zmierzać metriłką, odlecić od obiektu do aparatu i po tym to perenesty na skalę odległości obiektywu, żeby obrazek nie był rozmazany, rozmyty.
1: A rozumiem, to nie ma jest możliwości sobie ustawić?
0: Nic, dopiero zerkalne aparaty to można iść dalej. Wskażę po tym zerkalny aparat. No, bo tu jest.
1: To, żeby tym aparatem zrobić znymku, to na pewno trzeba było zmieniać odległość, przenieść tu odległość heł na obiektyw i dopiero robić znymku.
0: Znaczy, w tym już nic. W zmieni to trzeba. Zmieni, tak. Zmieni to trzeba zrobić. A tu ja już króciaczy obiektywem wyjdę w serdyni celownika, rozchodziaszczy się połówkę obrazu. W momencie, kiedy on się nałoża, ja znam, że ten obiektyw jest ustawiony na prawidłową odległość. Taka była cała seria aparatów typu Zorki, typu FET. To były aparaty dalmierzowe. Tym palcem nie przy samym aparacie. Musisz krótyć. Tak, żeby palcem nie przysłaniał drugiego okienka.
1: Tak, nie znam, co to wydysz, a ja nie żyję wydysz.
0: No to w serdynie masz taką jaśniejszą kropkę.
1: Tak, kropkę wydysz. O, wydysz.
0: Właśnie tu powiedzmy na moją ruku. I krót tak, że zacznę ten fragment odjeżdżać.
1: O, teraz tak.
0: No prawda. To ty cię czas palcem zasłaniasz tu drugie okienko.
1: Prawda jest taka, że kolesy, żeby fotograf zrobił dobrą znymku, to musi się naprawdę znać na sprzęcie, na aparacie, to używać. Nie tak jak teper, że bierę sobie aparat i pstyk, pstyk i zdjęcia już gotowe. No,
0: bo to za czasów fotografii analogowej na zachodzie się pojawiały tak zwane aparaty typu kompakt. Wszystko w jednym. To jest jeden z takich przykładów. Japońska Yashica z obiektywem typu zoom. Już bezstopniowo sobie ustala, że od szerokiego kuta po krótki teleobiektyw. Już ty sama ustala wszystkie parametry, ostrość, prawda? Prysłonu, sama włócza dla lampu, kiedy trzeba. Ja to tak pogardliwie zoł aparat dla małpy. Daj szympansowi, co ci z dymku zrobić. Tak to wyglądać. A tu, Mariu, tu żeby założyć kliszu, to już nie było tak prosto. Tu się odpinać zadnią ścinę.
1: I jak się otworzyło...
0: No i tu już kasety nie włożysz tak jak do zmiany drugiej. Tu już musi się film nabywać na szpulku.
1: I jak się przez przypadek otworzyło to się naświetlaciły
0: no film? No to wszystko, co było na szpulcie już się naświetlało. Ale to wiem, że przypadkowo bo było dość ciężko otworzyć, bo to te rygli są raczej takie zamykane na full. Tu jest, prawda, jego starszy brat, który był jeszcze trudniejszy w obsłudze, bo win był otwariany od doliny. To jest, prawda, Zorki pierwszy. O. I tu już nie było prosto kliszu włożyć. Tu się wkładało kliszu na szpulku i szpulku razem z kasetą trzeba wsunąć. Ale tu po otworzeniu nie zaświtło jest. Tam kus berechem się mogę zaświetlić od spodu, ale trudniejsze było zaświetlić jak w tych aparatach, w których się ciła zadnia ścinka otwierała.
1: Jak ste zakładali kliszu na aparat, to ste robili to po temnicy, czy...?
0: Nic. To te klisze, które są w kasetach, już nie wymagały ciemni. Teraz się było pochodzić z tym, że się zaświetlało dwie pierwsze klitki.
1: A tu kilko wchodziło znymok na to?
0: Tak, takie same kasety się pakowały.
1: Jakieś 33, tak?
0: Jak na tych niższych, tak, 36.
1: To tak naprawdę 34 z tym ma.
0: Znaczy, to tym pizniejszy kliszy już były tak obliczane, że było 32, że on już z góry dokładał to te dwie, które się tratyły.
1: Zakładali, że ma się straty, rozumiem.
0: Dokładnie. Także, Waru, to... No to mnie raczej nie fotografował, bo to już taki kolekcjonerski model. To jest to samego typu Ale że tu jest...
1: To kilku takich aparatów ma te.
0: To te niższe obiektywy zapasowe do zerkalnych aparatów. Tu obiektywy do tych dalmierzył.
1: Tak, ma te z 15 starych aparatów, ale jeszcze ma te desydem schowane niższe.
0: No, słyszę w torbie. To jest mi ulubiony aparat, prawda, z analogowych. To był japoński aparat z niemieckim obiektywem.
1: A to jest taki automat, tak?
0: Tak. To jest, prawda, Yashica, ale z Tessarom.
1: T5.
0: Tak, to była z obiektywem Carl Zeiss Oberkochen, preprzachini nimcie robionym. Bardzo dobrej jakosty, bardzo ostry obrazkę dawał, bardzo kontrastowy. I dobry był po prostu oprogramowany, że bardzo fajnie naświetlał zdjęcia. To był mi ulubiony aparat dla małpy z czasów fotografii analogowej.
1: A każdy ten aparat, był tu nawet to ten starszy, ma miejsce, żeby na statyw, tak, któremu złaty.
0: Dokładnie. Każdy aparat ma jedynie statywowy.
1: A to ta zorka, pisz?
0: Ale ona ma je na grubszej gwint. Tu trzeba było mieć przejściówkę.
1: Ale dziś była możliwość zamontowania na statywie.
0: Na statyw, tak jest. Wszystkie aparaty, które mam, jest możliwość postawienia na statywie.
1: Czy takim aparatem, który ma te tu, na przykład to ta zorka, można było zrobić z nimku do paszporta albo do dowodu?
0: Znaczy, jakby się uparł, to można. Fakt, że to te obiektywy, one ostryły najbliższe na jeden metr. No to praktycznie po pierwsze się robiło, z odległości jednego metra. Także późniejszy pod powiększalnikom trzeba było po prostu wytynać z kadru. Bo tu te nasze fotografy raczej robiły zdjęcia na tych kliszach bliższego formatu, 4,5x6, średnioformatowymi aparatami, a małym obrazkom mało kto robił. W tych czasach koleś jeszcze robiło to normalnych knyżeczkowych dowodził osobistych zdjęć. Tak to sprawy wyglądają. Jeszcze jeden model zmiany z takim samym obiektywem, ale to już jest niższa. Już nie trzeba sobie naciąć migawkę. I ona jest przeznaczona dla innego rodzaju kliszy. To jest tak zwana kaseta typu Rapid. Taka kaset, no już te pierwsze nigdy nie dostanę. To jest bardzo netypowe. One nie mają osobną szpulkę. Do nich się kliszu wsuwa po prostu tego. I one tam 12 najczęstsze obrazki, bo bliższe tej kliszy się nie dawało wtysnąć. Ale to taka ciekawostka, można powiedzieć, fotograficzna. Były na zachodzie aparaty typu SL, no to Rosjanie ci zrobiły SL-a, żeby dorównać zachodowe. Zanim im się peresił na zerkalne aparaty, to tym Fedom jem najbliższe fotografu.
1: Ty wskażesz nam jeszcze jakie ciekawostki fotograficzne?
0: Tak jest! Kuzniejsza wersja mojego pierwszego Zenita.
1: No ale olejki, taki większy od tych.
0: No bo to już jest zerkalny aparat. Tu już ostry jest, ustawiasz na klinach. Tu już nie masz problemu. Serdyną kadru się celuj tu na obereża. I krót obiektyw.
1: A no tak. Tak.
0: Tu już duże lekszy się nastawia tak. Ostry jest. Ale tu już stara prymitywna ligawka przy jednym 30 sekund już, także nie masz do roboty z lampą, się nadaje przy jasniejszym świetle. Wszystko z...
1: Czuję to jak robić zdjęcie Zenit. To nie toż to te peryśni Canony czy Nikony, których prawie nie rzuty.
0: Rzeczy. A to jest mi pierwszy zerkalny aparat, prawda, japoński firmy Nikon. Nikon F301. Tym Nikonem ci już bardzo dużo zdjęć zostało zrobionych. To był ostatni mi Nikon, który jeszcze nie miał autofokusa. Tu jeszcze tak jak Zenita, ruczni się ustalało ostrist. Ale już precyzyjniejsza migawka do 1,20 sekundy, już przy 1,125 sekundy synchronizowała z lampą i już mierzał światło przez obiektyw. Z lampami dedykowanymi do niego. Tu akurat z nimiem mał lampu Nikon SB22. To już był aparat, który pozwalał na pracę w każdych warunkach. gama obiektywów do niego była, prawda, no, niewyobrażalna, jak na nasze warunki w tamtych czasach, bo to do Nikona analogowego robili obiektywy od tak zwanego rybiego oka, które dawało kut obrazu 180 stopni, także na obrazku były widoczne czubki własnych czerwików i daszok szapki. Aż po obiektywy 2000 mm, które dawał 40-krotne przybliżenia w stosunku do obiektywu standardowego, czyli 50. Taka skala rozpiętości ogniskowych była robiona przez firmę Nikon. No i to był, prawda, ostatni z Nikonów z różnym ustaleniem ostrości, który mają pracować.

Lem FM 106 i 6 Gorleci, 103 i Wisem Polkowyci. Lem FM to twoje radio.

0: Jest wtorek, 26 maja 2026 roku. A na nowiny Radia LM FM prosit Olena Stefanowska. Małopolszcza stawlat na żelizniczny transport i zaochocza żytelił regionu do rodzinnych ekskursji przed wakacjami. Z nahodu dnia dityno i długo weekendu na początku czerwca junia samouriad przygotował specjalne promocje na regionalne przejazdy. Dzieci i młodzież pojechają pociągami za symboliczną złotówkę, a rodzina zmoże schosnować tuńszo grupowe bilety. Oferta Małopolski bilet na ten dityno bude obowiązywała 30 i 31 maja. Za złotówkę dzieci i młodzież będą moczyć cały dzień bez ograniczenia i z tymi pociągami organizowanymi Małopolskim województwem, znaczy od Małopolską Żeliznicią, Polregio i Śląską Żeliznicią. Promocja obnima między innymi trasę z Krakowa do Katowic czy w stronę Pinhala, ale bez odcinka Muszyna poprad Tatra. Od 4 do 7 czerwca junia bude dział Małopolski bilet dla rodziny, Котрий можуть хоснувати групи від 2 до 6 осіб, мінімальні з єдним дітином. Тота акція мать заохотити люди подорожувати публічним транспортом в місце авто в часі довгого вікенду початком червня-юнія. Додатковим атракцією тогорічного літнього сезону буде поворот потягу Вучики, який зас поучить ясло з Криничом. Лінія стартує кінчом червня-юнія, i tak jak popередні oferta, ma klikati ludzi do częstszej turystyki, a przy tym hosnowania ekologicznego żelaznicznego transportu, w jaki silno inwestuje Małopolszcza. Przy ulicy Wioślarskiej w Krakowie wybudowana bude nowa prawosławna cyrką, druga w mieście i pierwsza, co była zaprojektowana od początku jak prawosławny chram. 24 maja odbyła się podia wmurowania uchylnego kamienia pod budową świątyni, która ma pomieścić paru odwiernych. Nowa cerkwa będzie należała do prawosławnej parochii u spinie przy Świętej Bogorodicy, która gnieździe przy ulicy Szpitalni. Od roku podkreślano, że teperyczny chram jest za mały dla coraz większego czasu wiernych, głównie podczas najbliższych świąt. Cerkwa uznika na planie greckiego kresta i bude nosiła imię świętych Kiryła i Metodeja. Tożestwo oczelił prawosławny episkop łodzińsko-poznański Atanazyj. Uczest brali też paroch krakiewskiej prawosławnej parochii otec Mitrat Jarosław Antosiuk i inczo przedstawniko prawosławnej cerkwi ta krakiewski metropolita kardynał Grzegorz Ryś. W muzeju w Lewkowi koło Ostrowa Wielkopolskiego 23 maja odbył się wernisaż wystawy poświęconej twórczości Jurija Nowosilskiego. Ekspozycja pod nazwą Taństwo Codzienności przedstawia 23 twory artysta, w tym malunko, ikono, wypożyczone z najważniejszych polskich muzejnych instytucji i prywatnych zbiórek. Wystawa była przygotowana z nahodu 15. rocznicy śmierci malaria i obnima szeroki przegląd jego dorobku, od sakralnego malarstwa po abstrakcję. Ekspozycji towarzyszył bogaty program edukacyjnych podii, włóczni z malarskoma warsztatami i pisania ikon, kuratorskoma oprowadzeniami i stryczami z ekspertami. Wystawa bude dostępna do 16 żółtnia oktobra tego roku. Tot tożden pełny je rusyńsko-tematycznych podii, o których przypominamy. Wczera, 25 maja, zaczął się 14. rusyński festiwal w Słytniku. Podia bude trwała cały tożden aż do 31 maja. W Dyrżawnym Etnograficznym Muzeum w Warszawie przedłużony jest cykl podii w chorzu i na czużyni, przygotowany w ramkach wystawy Forma Przysutności – Sztuka Lemki u Karpackich Rusyniów. Bude to oprowadzenie poświęcone temie migracji i doświadu bycia poza rytnym krajem. Stricza zasredzać się na refleksji o tym, jak tradycja funkcjonuje w diasporii i jak zmieniać się kulturowo dostomienność poza rytnym środowiskom. kulminacyjną punktą tożnia bude weekend 30-31 maja, kiedy to odbude się 61. edycja Festiwalu Kultury Rusyniu w Kamiunci. Motusko z drybnyciami na temu sesoch podi najdete w sumari dnia.
1: To były nowiny Radia Lem FM.
2: Tamtot gwer, pamiaty niania. Jak wertali z sowieckiej armii, to znali, że na tej ziemi jest niespokojni i tym dobrowolcom dawali gwer ze sobą. Tamtot gwer, pamiaty niania. Tamtot gwer, što ho vam dali, keď ste z vojny vertali ňaňu, že by sa lekšom zdalo konania. Tot sam, što ste ním prasli, jak

0: Jeden.
1: Dwa.
2: Trzy. Trzy świta. Večerą.
1: Jeden.
2: Dwa.
0: Trzy.
2: Na trzy głosy.
1: W radiu.
0: LMFM.
2: Trzy świta.
1: Od poniedziałku do piątku.
0: W roboczy dzień.
1: Na program Trzy świty prosi dnes Severian Kosowski.

Dobry večer, doroslače Radio LM FM, z tej strony Severian Kosowski. Witajte kolo słuchania naszego radia, przede wszystkim kolo słuchania, jak raz audycji Trzy Świty. Mamy wtorek, dneska 26 den maja, bardzo ważny den, bo den mamy. Tak że wszystko mamy, pozdrawiamy, a i słuchacze już to mamy mają, żebyście pamiętali, choć może już pizna godzina, no ale nadzieję się, że nie jest takiego, że to si przyzabył o swojej mamie, ale kiedyby dach to się trafił, tak przypominam, dneska den mamy, den matery, tak że pozdrawiajte swoje ukochane, ulubione mamy. No a my dneska budeme kuzby śluwate o tym, co było. Ja wam postaram się tak z relacją powisty o minułym 13. Międzynarodnym Biennale Lemkiewskiej Rusyńskiej Kultury Rutenale, co było w Krynicy. No a okrem toho powiemy o tym, co będzie przed nami. Tak że zapraszam, zaczynamy.

0: wszystkich ludzi, którzy mieszkają w Beskidzie Niskim, a szczególnie Łemków, których spotkałem na swoich drogach reporterskich właśnie w wielu miejscowościach, a szczególnie w Bielance, Gładyszowie, w Puściu Gorlickim, zwanym dawniej Ruskim. Pozdrawiam serdecznie. A szczególnie pozdrawiam słuchaczy radia LEM FM. Krzysztof Krzyżanowski.
1: Witaj te po przerwie, z tej strony Severian Kosowski, no i my przedłużamy nasze wysyłania w audycji Trzy Świty. Dneska mamy 26 dzień maja, jak już im na samym początku powiem, ważny dzień, bo den mamy. To 146 dzień wróci, do kincia leża nam się 219 dni. Także to czas żenę i po prawdzie maju to już nam się pomału kinczyć, choć to miesiąc to nie taki krótki, bo 31 dni czyslet.

Raz się przytrafiło nieszczęścia w rodyni, Wasyl pojechał na pohrib w Lubini. Wszystkie się domali, że tam kus posidyt i cił po czerzi rodynu odwydyt. Ale skoro wernu, nie stoi po doroży, nigda tam nie bidu powił, wera Boże.

tym szybkim powiem, że chęciarz lidije, prawie każdy lemko z zachodu durije. Nowa moda teper, w szybkich preonacat i nasze młody barsia tam polaczat. Stary t

Taką fajną muzyką dneska gramy na dziusiarze i wam się lubić. No ale nim przejdziemy do następnych śpiwanok, tak musimy pozdrowić nasze dzisiejsze solenizantki, solenizantów wszystkich tych, co świadkują od jak raz dneska 26 maja swoje imieniny. Zacznijmy od nowego stylu, tak zwanego gregoriańskiego kalendarza. Dneska pozdrawiamy między innymi Adalwyna, Alwyna, Filipa, Karpa, Lamberta, Pawlinu, Teodora, Milka, Cy, Lambertu. Kolesy posmutrymy do naszego ruskiego starego stylu, ruskiego kalendarza, juliańskiego kalendarza. Tak dneska zdrawimy Aleksandra, Wasyla, Juryja, Egora, Igora, Efima, Irynu, Makaria, Sergeja i Hryca. Także to wszystkim dnes świadkującym solenizantkami, solenizantam na mnogo i błahe lita winszuju, żebyście byli zdrowi, żebyście wszyscy byli szczęśliwi i żeby wam przede wszystkim niczego nie brakło w takim waszym duchowym życiu. No a dnes 26 maja, tak i wszystkim mamam i jeszcze raz, po trzeci raz, żełam wszystkiego, co najlepsze w tichy ze swoich litoczek.

Słuchajcie tej pierwszej naszej lastyłoczki Lemkiwskiego Narodowego Radia LEM FM

I tak, drodzy słuchacze, przedłużamy nasze wysyłania. Dozwolte, że sobie dasz, to powiemy z tak zwanej kartki z kalendaria, z tych nietypowych świąt. No, oczywiście, najważniejszy dzień mamy, dzień matery, takoj jedno z najbardziej znanych międzynarodowych świąt, 26 maja, wse jest przypominane nie w Polsce, ale tako i w większości krajach świata. Dzień matery jak raz był po pierwsze świadkowany tak nazwami 19 i 20 stulecia, aż w końcu w 1914 roku Kongres w Zjednoczonych Stanach Ameryki przyznał Dzień Matery jak Dzierżawne Świato na 26 Dzień Maja. No i późniejsze to się rozeszło po innych krajach świata. No a jak raz i my w Polsce też świadkujemy Dzień Matery. Okrem tego, nietypowe świata to też Światowy Dzień Drakuli i Dzień litakiu, aeroplaniu z papieru. Także to dnes, kiedy byście chcieli sobie z papieru taki litak zrobić, no tak, możecie go zrobić i pustyty po chyży, może jak raz będzie litał.

0: Lemzo studia Radia Ruskoj Bursy. Lem FM.
1: Od razu pozdrawiamy pana propagatora Waltera. Podała mi się bardzo za znym kasz, to jeszcze dalej. Jest mocna.
2: Robite naprawdę wielką sprawę, to radio. Także to jest historyczny moment, żeby Lemke ma takie radio, które można czuć po całym świecie i sobie wysiedlać wolno i grać, co chcą. Często was słucham. Świat idzie w przód i nam dużo teraz będzie lepsze to tu propagandę szerzyć po świecie. Bądźcie mi zdrowieńki, dziękuję.
3: Lemzo studiji radija Ruskoj Bursi.

Zareklamujte sebe, swój biznes albo swoją dialnist na antenie Radia LEM FM. Gwarantujemy atrakcyjne ciny i możliwość dotarcia do czyslennej grupy słuchaczy. Mate gotowy materiał? Przyślejte ho nam. Kiedy nie mate, pomożemy ho zredagować i zmontować. Nie traćte ani chwili, skontaktujcie się z nami. radio@lem.fm. Zareklamuj się w LEM FM. LEM FM.

No i dorosle, ja do vás vertam, teper bym chodil się podzielić, tak jak wspominamy z toho 13. Międzynarodowego Biennale Olimpijskiej Rusyńskiej Kultury, co się odbywało w minulý weekend. Pierwszy dzień, sobotni dzień, to była stricza w Krynicy, rano odbyło się zasiadanie Światowej Rady Rusynów. No, ja tam nie był, bo tam byłem členy Światowego Kongresu Światowej Rady Rusynów, mogą brać udział w takich zasiadaniach. No i to, co się tam podziało, to znajdete między innymi w stacji Petra Medwidia, jak raz na naszym portale. Dalsze było złożenie kwitia na z Montery na hrobi Nikyfora Epifana Drowniaka, późniejsze jeszcze pod pamiątnikom przy Krenickim deptaku, przy bulwarach, no i późniejsze zaraz my przeszli do zdrawnicznego domu Krynickiego, gdzie odbywały się koncerty. Ale nim to tak pierwsze była wystawa rusyńskiej twórczości, obrazów, sztuki, która jest współczesną sztuką przede wszystkim, ale były też wystawlane takie twórczy z prywatnej kolekcji, no, których między nami już nie je. To wszystko detalno napisał Petro Medwid, tak że to zachęcam, żebyście sobie tam zazryli. No i ja takoj dumam, drogi słuchacze, że to tylko, ale nie kończę, bo po prawdzie powinien im jeszcze dać to rzeczy pro drugi dzień, jaki był Hłysowi, a pierwszy jeszcze w Uściu Ruskim pod pamiątnikom, sławnym naszym pamiątnikom, ale mnie, na żal, w to drugi dzień, niedzielny dzień, już na Biennale nie było takoj, może się pochwalić tyma wspominamy z Krynicy, z Wysowy, tak dobry by było, jakbym sobie tu do studia takiego spiłbesidnika zaprosił, żeby mi opowił, jak to było. No ja lem si może to ujawić, no i popozerać na fotkę, na to, co już przynieśli inni, jak tam w niedzielu świadku, ale bawili się na tym naszym 13. Międzynarodnym Biennale Olimpijskiej Rusyńskiej Kultury Rutenale, jakie tego roku pierwszy raz było i w Wysowie, jak raz w minulą niedzielę.

My zwamy, wy znamy. Razem daje LEM FM. Pierwsze nasze radio. LEM FM.

0: Jeden.
1: Dwa.
2: Trzy. Trzy świt. Večerą.
1: Jeden.
2: Dwa.
0: Trzy.
2: Na trzy głosy.
1: W radiu.
0: Lem FM.
2: Trzy świty.
1: Od poniedziałku do piątku.
0: W roboczy dzień.

bo chciał pozdrawić wszystkich waszych słuchaczy menom swoim, menom dyrektora teatru Aleksandra Duchnowicza i od wszystkich członków dramskiego kolektywu naszego teatru. Wszystkich serdecznie pozdrawiam, a byłbym radej, kiby co najwięcej waszych słuchaczy przyszło do Prieszywa popozerać na kotru z wystaw naszego teatru. Ciszę się na stryczu. Marian Marko.

Lem FM 106 i 6 Gorlici, 103 i Wisem Polkowyci. Lem FM to twoje radio.

drogie słuchacze, słuchacie LEM FM. LEM FM to twoje radio. Moje na pewno.

Słuchacie LEM FM. LEM FM. Rosyjskie radio. LEM FM na żywo.

Lem FM 106,6 Gorlyci, 103 i Wisem Polkowyci. Lem FM to Twoje radio.

Anna Horvath. Ja już mam 89 rok. 40 ludzi z Bortnogo wzięli do Jaworznej. To było straszne. I tam muczyli. Za darmo, za darmiśko.